Cześć kochani, kłanie się Zenek Martyniuk z zespołu Akcent. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy piątkowej audycji Remiza w radiu Konin FM.

0: Konin FM.
1: Now, all the ladies in the place, if you got real-

0: Aresztowany kierowca polskiego autokaru po wypadku na Węgrzech. Zmarła kobieta postrzelona w Swarzędzu przez byłego partnera. Do tej pory strzelał bramki, teraz Robert Lewandowski będzie dodatkowo napędzać ruch turystyczny.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Kierowca autokaru, który rozbił się w weekend na autostradzie na Węgrzech, został aresztowany na 30 dni. Węgierski sąd uznał, że na wolności mógłby próbować uciec lub się ukrywać. To ze względu na surowość ewentualnej kary. Za nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym zginęło wiele osób, grozi do 8 lat więzienia, mówi rzecznik sądu w Miszkolcu Tunde Majorosz.
2: Podejrzewa się, że kierowca zasnął z powodu zmęczenia, przez co autokar zjechał z drogi na pobocze i przewrócił się na bok.
0: Śledztwo w sprawie wypadku równolegle prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie, która wystąpiła do strony węgierskiej o przekazanie pełnej dokumentacji. Dziś ze szpitali węgierskich ma być wypisanych 12 osób rannych. Jak przekazał wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski, trwają ostatnie przygotowania do przetransportowania tych rannych do Polski. Równolegle dyplomaci pracują nad jak najszybszym sprowadzeniem do kraju ciał osób, które nie przeżyły tragicznego wypadku na węgierskiej autostradzie. Za ofiary wypadku polskiego autokaru modli się papież Leon XIV, zapewnił watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin w telegramie wystosowanym do polskich duchownych. Napisał, że jego świątobliwość przyjął z głębokim bólem wiadomość o wypadku pielgrzymów wracających z Medjugorje. W szpitalu zmarła 46-latka postrzelona w weekend w Swarzędzu. Informację przekazała wieczorem Komenda Miejska Policji w Poznaniu. Podejrzany o atak 51-letni mężczyzna usłyszał zarzuty. Na razie ma odpowiadać za usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki, ale w związku ze śmiercią kobiety prokuratura najpewniej zmieni kwalifikację prawną jego czynu. Remigiuszowi Z. już teraz grozi dożywocie. Mężczyzna przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości. Robert Lewandowski bierze się za promocję Polski. Najlepszy nasz piłkarz wystąpił w 3 kilkunastosekundowych spotach polskiej organizacji turystycznej. Ma być wabikiem na turystów, a u boku piłkarza wystąpią inne gwiazdy. Błażej Kulesza.
3: Koszt internetowej kampanii to 7 milionów złotych. Kilkunastosekundowe filmiki promują 3 miasta: Warszawę, Kraków oraz Gdańsk. We wszystkich pojawia się on, Robert Lewandowski.
4: Cała kampania emitowana będzie w social media.
3: Mówi Magdalena Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
4: Na 5 rynkach, 4 europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Tutaj się cieszę, żeśmy się wstrzelili. Nie mieliśmy tej wiedzy, że pan Lewandowski tam będzie grał.
3: Oprócz Lewego we wszystkich spotach zobaczymy także aktora Nikodema Rozbickiego.
5: Roberta fajnie było poznać.
6: Była okazja zagadać o piłce?
5: Tak, pogadaliśmy o piłce, ale przede wszystkim dużo czasu też spędziłem z Jessim Eisenbergiem.
3: Pomysł zaczerpnięty jest od Szwajcarów. Tam kraj promował były tenisista Roger Federer. Dla Helwetów wówczas zdobył milionowe zasięgi.
0: A polska kampania potrwa do końca roku. Wtedy będzie można ocenić, czy polski pomysł też wypalił.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Pochmurno z przejaśnieniami. Na wschodzie i północnym wschodzie początkowo możliwe rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie niewykluczone również burze. Na ogół od 19 do 23 stopni.

0: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
1: FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Radio Lokalnie.
1: Kolejni poszkodowani w wypadku na Węgrzech wrócą dziś do Polski. Nie żyje uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczek-Stawska. Nowy rok szkolny za rogiem, ruszył wyścig po wyprawkę.
2: Wiadomości Konin FM.
1: Marcin Krzemiński. Dziś do Polski wróci kolejne 12 osób poszkodowanych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech, poinformował wieczorem rzecznik rządu Adam Szłapka. Pacjenci przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5 osób w stanie ciężkim albo bardzo ciężkim. Przypomnę, w wypadku zginęło 12 osób. Wczoraj na miesiąc sąd aresztował kierowcę autokaru. Mężczyzna jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób. Grozi mu do 8 lat więzienia. Z tego co wiemy, był zmęczony i zasnął. Przez co autokar zjechał na pobocze, a potem do rowu i przewrócił się na bok. Takie informacje mamy w aktach sprawy, mówi rzeczniczka sądu w Miszkolcu Tunde Majorosz. Kierowca o wypadku na razie nie chce opowiadać. Jego obrońca zapowiedział odwołanie od decyzji o areszcie. Przyczyny wypadku badają też polscy śledczy. Bardzo smutna informacja. Nie żyje uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczek-Stawska. Była psycholożką, działaczką społeczną i uczestniczką Powstania Warszawskiego, w którym walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej. Angażowała się w działalność na rzecz pamięci o poległych powstańcach, zabierała głos w sprawie praw człowieka i demokracji. W tegorocznych obchodach rocznicy powstania nie brała udziału osobiście, ale w nagraniu zaapelowała do warszawiaków.
3: Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak jak chcielibyśmy, żeby się wykochać.
1: Wanda Traczek-Stawska miała 99 lat. Mamy też niestety smutną wiadomość ze świata muzyki. Nie żyje Frank Beard, perkusista zespołu rockowego ZZ Top. Miał 77 lat, był współtwórcą wielu przebojów zespołu, między innymi tego. Artysta odszedł w otoczeniu rodziny na swoim ranczu w Richmond w Teksasie. Dziś wyższe ceny maksymalne paliw. O 5 groszy więcej niż wczoraj zapłacimy za benzynę 95, bo 6 zł 46 groszy, a o 10 groszy więcej będzie kosztował litr oleju napędowego 7,37. A propos wydatków, pierwszy dzwonek w szkole coraz bliżej, ruszył więc wyścig po wyprawkę. Na liście plecak, zeszyty, piórnik, kredki, buty na zmianę, strój na WF. Lista jest długa, a portfel szybko chudnie, mówią rodzice.
4: Ołówek, farby akwarelowe i zestaw pędzli i plasteliny.
5: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz ciocia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
6: Nie czekamy ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć.
1: Podstawówki zapewniają uczniom darmowe podręczniki. Starsi uczniowie muszą je dokupić. Pomoc nieco może świadczenie Dobry Start, czyli tak zwane 300+, ale resztę trzeba dołożyć z domowego budżetu.
2: Konin FM. Pogoda.
7: Trwa mokry tydzień, dziś do 21 stopni w Koninie, jutro w Koninie do 24 kresek. No jeśli chodzi o to, co na niebie i w pogodzie, jeśli chodzi o opady, no to się nie będzie zmieniało, czyli nawet do soboty, a może i dłużej, będą nam towarzyszyć raz po raz jakieś deszcze. Teraz mamy w Wielkopolsce 12-13 stopni, 7 km na godzinę w porywach 16, prędkość wiatru i ciśnienie 1008 hektopaskali.
8: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
9: Dzień dobry, środowy poranek. Po dość długiej przerwie miło mi się z Państwem znowu usłyszeć. No niestety nie wyrzucili mnie z roboty, nie zamknęli i nie wącham roślinek od spodu. Jestem znowu z powrotem. Za chwileczkę opowiem, jak bogaty będzie tegoroczny targ sztuki podczas Nocy Muzeów w Koninie, a potem zaproszenie do udziału w rodzinnych biegach po Puszczy Bieniszewskiej.

0: Dom Kultury Oskard w Koninie we wrześniu zamieni się w wielką galerię. A wszystko to za sprawą czwartej edycji niepowtarzalnego Targu Sztuki, który odbędzie się podczas Konińskiej Nocy Kultury zaplanowanej na 11 i 12 września. Zainteresowanie wydarzeniem jest, spore. Swoją chęć udziału zgłosiło już blisko 50 artystów z 7 województw. W Oskardzie pojawią się m.in. obrazy, plakaty, grafiki, linoryty, ceramika, biżuteria, fotografie, rysunki, witraże oraz wyroby z drewna. Artyści udostępnią swoje dzieła bez opłat, a ich stoiska zostaną rozmieszczone w różnych częściach budynku. Wykorzystane zostaną także nietypowe przestrzenie Oskardu, dzięki czemu wystawa zyska niecodzienną formę. Przestrzenie w Oskardzie są ciekawe, bo jest to tam zaaranżowane oryginalnie. Niepowtarzalny Targ Sztuki będzie też okazją do bezpośrednich spotkań z twórcami.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskubiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
4: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
5: Realnie, że lokalnie.

0: kalendarza.
1: Dzisiaj mamy 19 dzień sierpnia, coraz bliżej do września, ale nie myślmy o tym, że kończą się wakacje, korzystajmy jeszcze póki można. Imieniny obchodzą Bolesław, Juliusz i Ezechiel, zatem ci panowie naprawdę mają dzisiaj powody do korzystania z życia. Jeżeli chodzi o kalendarz, to wychodzi nam...

0: Pod względem liczby ofiar śmiertelnych była to największa katastrofa w historii polskiej kolei. Była to jedna z tych rocznic, przy których naprawdę nie potrzeba dodatkowego komentarza. W 2014 z Centrum Kosmicznego Tiawan w Chinach, chyba dobrze wymówiłem nazwę tej miejscowości, nie wiem, bo w mandaryńskim biegły to raczej nie jestem, wystrzelono rakietę z Heweliuszem, drugim polskim sztucznym satelitą naukowym. Czyli kawałek polskiej nauki poleciał sobie dosłownie nad nasze głowy.
1: Konin FM.

0: sportowe Konin FM.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Ostatniego kroku w stronę Ligi Mistrzów na razie nikt nie zrobił. Trzy remisy padły w trzech pierwszych meczach fazy play-off eliminacji do Champions League. Bezbramkowo zakończyło się spotkanie Lewskiego Sofia z AEK Ateny. Aż cztery gole w Zagrzebiu. Tam Dinamo 2-2 zremisowało z Wikingiem. Z kolei w najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu w Stambule Fenerbahce pogromca Górnika Zabrze w drugiej rundzie zremisował u siebie z Olimpikiem Lyon 1-1. Dziś Sabah Baku, w którym regularnie występuje Tymoteusz Puchacz, zagra w Bukareszcie z izraelskim Hapoelem Beer Sheva. Z kolei NK Celje, które

0: piłkarzem jest Łukasz Bejger, zagra na wyjeździe ze Slovanem Bratysława. A pewna gry w Champions League jest Barcelona. Do zespołu dołączył właśnie Rodri, podpisując kontrakt do czerwca 2030 roku. Wcześniej spekulowano, że zawodnik z Manchesteru City trafi do Realu Madryt. Duma Katalonii jednak oficjalnie ogłosiła transfer.
1: Barcelona
2: to naprawdę wspaniały klub. Dla mnie zawsze była globalnym punktem odniesienia ze względu na swoją filozofię i podejście do piłki nożnej. Miałem także inne opcje, ale Barcelona była moim pierwszym wyborem.
0: A mówiący te słowa Rodri będzie grał w Barcelonie z numerem 16, po tym jak ten numer odstąpił mu Fermín López. Katalończycy według nieoficjalnych informacji zapłacili za zawodnika ponad 76 milionów euro, czyli około 330 milionów złotych. Polscy koszykarze szlifują formę przed drugim etapem eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze. Podopieczni Igora Milicicia zremisowali z Bułgarią 93-93. W czwartek Polacy zagrają także towarzysko z Bośnią i Hercegowiną. Słoweński kolarz Primož Roglič wraca po lipcowym wypadku do wielkiego ścigania. Znalazł się na liście startowej Vuelta Espania, który rozpoczyna się w sobotę w Monako. 36-latek będzie pod nieobecność Belga Remco Evenepoela liderem swojej grupy. Vueltę wygrywał aż 4 razy, w tym ostatni raz 2 lata temu.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: W gminie Kazimierz Biskupi odbędzie się rodzinny bieg na orientację w Puszczy Bieniszewskiej. Wydarzenie zaplanowano na sobotę 26 września. Uczestnicy wystartują o 11 z boiska przy ulicy Świerkowej, gdzie zlokalizowano również metę. Impreza ma charakter rekreacyjny, a trasy zostaną dostosowane do możliwości startujących. Wydarzenie skierowane jest do zespołów liczących minimum 2 osoby. Wymagany jest udział co najmniej jednego opiekuna i dziecka. Zapisy oraz regulamin dostępne są online przez link w serwisach społecznościowych organizatora. Udział w imprezie jest całkowicie bezpłatny. Każda rodzina otrzyma pamiątkową statuetkę. Organizatorzy zapewniają poczęstunek pobiegu, ubezpieczenie oraz opiekę medyczną, a bieg organizuje Stowarzyszenie Aktywny Kazimierz Biskupi.
1: Konin FM. Konin FM. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
5: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
4: Reklama.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: rachciach i skończyła się, a w zasadzie za chwilę skończy się godzina siódma. A skoro tak, to trzeba zobaczyć, gdzie dzisiaj może nie być prądu w naszej okolicy, czyli gdzie kto będzie zdenerwowany troszeczkę. Od 8.30 aż do 17.00 bez energii mogą być mieszkańcy Osieczy pierwszej i Osieczy drugiej. Od 9.00 do 13.00 prądu nie będzie w Brannie, między innymi przy Brzozowej, Sosnowej i Wrzosowej.
1: Tonin FM.

0: Polsko-węgierskie rozmowy o transporcie ciał ofiar wypadku. Prawie 2 lata po tragedii zarzuty w sprawie eksplozji w Poznaniu. Sieć pubów kontra głośni użytkownicy telefonów. To w Wielkiej Brytanii.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech wraca dziś do kraju. Przylecą 2 samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego pod opieką lekarzy. W węgierskich szpitalach pozostanie jeszcze 5 osób w stanie ciężkim lub bardzo ciężkim. Trwają natomiast rozmowy o tym, by skrócić procedury związane z transportem ciał 12 osób, które zginęły w tym wypadku. Tomasz Fęskę.
2: Pracujący na Węgrzech dyplomaci zabiegają o to, by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju. Jak mówi wiceszef MSZ-u Wojciech Zajączkowski, chodzi o uproszczenie węgierskich postępowań w tym zakresie.
3: Musimy przekonać kolegów węgierskich, żeby nie byli zbyt rygorystyczni w stosowaniu swoich procedur, a oni mają dość wyśrubowane w tym względzie wymogi. Dopiero wtedy możemy sprowadzać ciała do Polski.
2: Pośród poszkodowanych, którzy mogą zostać dziś wypisani z węgierskich szpitali, nie wszyscy mogą podróżować w pozycji siedzącej. Trwają ustalenia dotyczące tego, jak przetransportować ich do Polski zgodnie ze sztuką lekarską, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
4: To jest oczywiście uzależnione od stanu zdrowia. Dobrane zostaną właściwe środki transportu.
0: Dodam, że wczoraj węgierski sąd aresztował na miesiąc kierowcę autokaru. Grozi mu do 8 lat więzienia. Są prokuratorskie zarzuty za spowodowanie eksplozji w kamienicy w Poznaniu, w której zginęło 2 strażaków. Śledztwo trwało prawie 2 lata. Zarzuty usłyszało 2 właścicieli serwisu baterii. W piwnicy budynku na Jeżycach przechowywali 6,5 tony akumulatorów, które najpierw zapaliły się, a następnie wybuchły.
5: Firma Lupo od ponad dekady prowadziła działalność w tym miejscu, więc nie są to przedsiębiorcy, którzy mogliby nie wiedzieć, jakie warunki ich obowiązują.
0: Mówi prokurator Marek Piegat. Podejrzani nie przyznali się do winy, grozi im do 8 lat więzienia. Co najmniej 500 wstrząsów zanotowano od soboty w położonej w Andaluzji na południu Hiszpanii prowincji Granada. Ostatnie o magnitudzie prawie 3,5 miały miejsce wczoraj późnym wieczorem. Na razie brak informacji o stratach. Granadę masowo opuszczają zarówno mieszkańcy miasta, jak i turyści. Władze Andaluzji przyznają, że na razie trudno określić, kiedy zakończą się wstrząsy. Nauczyciele grożą protestami w nowym roku szkolnym. Planowana na 31 sierpnia manifestacja ZNP to dopiero początek większej akcji protestacyjnej. Później możliwe jest zaostrzenie protestów, mówi wiceprezeska związku Urszula Woźniak.
6: Wszystko może się wydarzyć, byle nie narażać nauczycieli na odpowiedzialność.
7: Mogą odejść od tablicy?
6: Mogą.
0: Nauczyciele żądają większych podwyżek. Rząd oferuje 3% w przyszłym roku. Związkowcy chcą też powiązania pensji w szkołach ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Koniec z muzyką z telefonów i rozmowami w trybie głośno mówiącym w popularnej sieci brytyjskich pubów. Bo wielu klientów takie zachowanie, mówiąc dość łagodnie, doprowadzało do szału. Tabliczki z apelem, by nie przeszkadzać innym bywalcom, pojawią się w 800 lokalach.
1: Konin FM. Pogoda.
8: Dzisiaj do 21 stopni w Koninie, jutro 24 kreski maksymalnie na termometrach. Cały czas trwa mokry tydzień, czyli nawet do soboty albo i dłużej. Możliwe, że będą raz po raz pojawiać się deszcze w naszym regionie. Teraz mamy 14 stopni w Wielkopolsce, 8 km na godzinę w porywach 16 to prędkość wiatru, a ciśnienie wynosi 1008 hektopaskali.
9: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
10: Witam po 8 w środowy poranek z Konin FM. Za chwilę o tym, co może usprawnić papierkową robotę w szpitalu. Następnie o nowym pomyśle na wsparcie kolejek wąskotorowych. W tej godzinie także o obchodach, przepraszam, roku łaskarza. To już w przyszłym tygodniu w Głosławicach, a przed 9 zaproszę do Siąszyc. Tam pod koniec miesiąca hucznie pożegnamy wakacje, a wśród atrakcji będzie dojenie krowy.
9: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie zakończył projekt, którego celem jest usprawnienie pracy personelu, lepsza ochrona danych oraz rozwój cyfrowych usług dla pacjentów. Inwestycja została współfinansowana przez Unię Europejską. W ramach przedsięwzięcia placówka otrzymała nowoczesny sprzęt komputerowy i serwerowy oraz potrzebne licencje. Pozwoliło to unowocześnić infrastrukturę informatyczną i przygotować szpital do dalszego rozwoju systemów cyfrowych. Nowe rozwiązania wspierają codzienną pracę personelu. Projekt objął także szkolenia pracowników. Dzięki nim personel został przygotowany do maksymalnego korzystania z możliwości wdrożonych systemów. Inwestycja ma przynieść korzyści zarówno pracownikom, jak i pacjentom, m.in. dzięki sprawniejszej obsłudze.
0: Konin FM.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
4: Motocyklowe prawo jazdy kategorii A? W szkole jazdy Turbo Rutecka szkolimy na motocyklach takich jak na egzaminie. Jako jedyni w Koninie mamy dwa profesjonalne place szkoleniowe. Wysoka zdawalność, spokojni, życzliwi instruktorzy i konkretna nauka.
5: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
6: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

Śmigiel Nowa Wieś jeżdżą pociągi turystyczne na zamówienie. 6 września od 11 do 18 odbędą się tam przejazdy, animacje, gastronomia oraz będą pamiątki. Tymczasem Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad wsparciem z Funduszu Kolejowego. Dopłaty za pociągokilometr, bo tak to się nazywa, mają obejmować przewozy pasażerskie, dostęp do infrastruktury i utrzymanie torów. Warunkiem będą regularne przewozy. Obok wsparcia ze strony samorządu wielkopolskiego byłaby to kolejna forma pomocy w utrzymaniu takich turystycznych atrakcji w naszym województwie. Zachęcamy do przejażdżek Kaliską Kolejką, której stacja znajduje się kilka kilometrów za Rychwałem.

0: Piłkarze lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Po jednodniowym odpoczynku Iga Świątek wraca na korty w Cincinnati. Polka dziś o 17:00 zmierzy się w 1/8 finału z francuską Diane Parry. Świątek z 66. zawodniczką rankingu grała podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Oddała jej wówczas raptem 2 gemy. Teraz może być podobnie, mówi Maciej Łusiak, redaktor naczelny Tenis Magazynu.
3: No tutaj i ranking, i doświadczenie, i klasa, wszystko wskazuje na to, że Iga powinna ten mecz wygrać.
2: Jeżeli wygra, będzie miała okazję pomścić jedną z Polek. W ćwierćfinale zmierzy się bowiem albo z Jeleną Rybakiną, a reprezentantka Kazachstanu pokonała

0: Schneider. Ta z kolei wyeliminowała Maję Chwalińską. Turniej w Cincinnati jest ostatnią dla wielu tenisistów próbą przed US Open, a organizatorzy wielkoszlemowego turnieju właśnie poinformowali, że przyznali dziką kartę Venus Williams. Tym samym Amerykanka może zagrać w drabince głównej turnieju singlistek, co zdaniem Łosiaka w środowisku tenisowym może wywołać spore kontrowersje.
1: Cały czas jest w turze, ale no przegrywa mecz za meczem. No spójrzmy prawdzie w oczy, to już nie jest przerywane zwycięstwo porażką, tylko to jest seria porażek, także pewnych rzeczy się nie przeskoczy.
0: 46-letnia Williams, mająca na koncie 7 wielkoszlemowych tytułów w ubiegłym roku w Nowym Jorku, odpadła właśnie w pierwszej rundzie. Polskie zespoły szykują się na decydujące starcie w eliminacjach Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Problemy ma teraz już Lech Poznań, bowiem kapitan kolejorza Mikael Isak nie wystąpi w meczu ze szwajcarskim FC Thun. Jutro nie zagra także kilku innych piłkarzy, m.in. Terry Yegbe, Janika Niero oraz Filip Jagiełło. W niedzielę za to na torze Zandvoort odbędzie się ostatnia Grand Prix Holandii Formuły 1. Wyścig wrócił do kalendarza w 2021 roku dzięki popularności Maxa Verstappena. Jednak po kilku latach zainteresowanie zaczęło spadać, a teraz organizatorzy nie chcą już dalej ponosić finansowego ryzyka.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że...

0: W Koninie odbywają się uroczyste obchody 600. rocznicy śmierci biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarza. Z tej okazji 2026 rok ogłoszono w mieście Rokiem Łaskarza, a główne wydarzenie upamiętniające tego duchownego, dyplomatę i fundatora Gosławickiego Zamku oraz Kościoła zaplanowano na poniedziałek, 24 sierpnia. Program rozpocznie się o 13:55 spotkaniem przed główną bramą cmentarza w Gosławicach. Stamtąd uczestnicy przejdą spacerem o długości 1,5 km ulicą Plażową oraz ścieżką nad Jeziorem Gosławskim w stronę Muzeum Okręgowego. Następnie o 16:00 w muzeum w budynku Spichlerza profesor dr habilitowana Jakub Karczewska wygłosi wykład poświęcony życiu i działalności biskupa. O 17:30 nastąpi otwarcie plenerowej wystawy planszowej poświęconej patronowi roku, a całość zwieńczy uroczysta msza święta o godzinie 18:00 w kościele świętego Andrzeja Apostoła.
1: Konin FM.
2: Reklama. Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
3: A czemu się ubierasz?
2: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
3: A dzieci?
2: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
3: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
2: I duży parking.
3: To idealne miejsce.
2: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
4: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
2: Reklama.

Książycach odbędzie się festyn na zakończenie wakacji. Wydarzenie zaplanowano na sobotę 29 sierpnia. Impreza rozpocznie się o 16 na placu za miejscową świetlicą wiejską. Spotkanie będzie także wielkim finałem rajdu rowerowego organizowanego przez gminę Rychwał. Organizatorzy przygotowali mnóstwo darmowych atrakcji, w tym strefę zabaw dla dzieci. Najmłodsi będą mogli skorzystać z bezpłatnych dmuchańców, malowania twarzy, zmywalnych tatuaży oraz spróbować swoich sił przy dojeniu sztucznej krowy. Wieczorną część festynu zwieńczy taneczna zabawa pod gołym niebem, którą poprowadzi DJ. Podczas wydarzenia prowadzona będzie zbiórka na rzecz OSP w Siąszycach. Uczestnicy będą mogli wesprzeć lokalnych druhów poprzez zakup specjalnych cegiełek w formie fantów.

0: F-15 szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999 aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Reklama.
3: Kończy się cena w Eldorado w żywności, twierdzą eksperci. Premier świadkiem, chce go wezwać obrona ukrywającego się byłego wiceministra. Coraz więcej Europejczyków wybiera podróż koleją.
4: Wiadomości Konin FM.
3: Marcin Krzemiński. Kończy się dobry dla naszych portfeli czas taniejącej żywności, prognozują eksperci. Tego lata widzimy deflację cen, czyli z miesiąca na miesiąc spadają. Oczywiście nie wszystkie, ale znacznie więcej produktów tanieje niż drożeje. Ale już wkrótce trend spadających cen może się odwrócić, prognozuje dr Mariusz Dziwulski, ekspert PKO Banku Polskiego.
5: Wydaje mi się, że tutaj zwrot będziemy obserwować właśnie w tej kategorii owoców i warzyw na rynku mleczarskim, jeżeli te prognozy się zmaterializują i będziemy obserwować spadki dostaw mleka u głównych światowych graczy, no to niewykluczone, że pod koniec roku nawet na maśle będziemy obserwować wzrost.
3: Póki co tańsze niż rok temu, średnio nawet 25% są właśnie masło, wieprzowina, jabłka i warzywa. Donald Tusk przed sądem. Obrońcy Marcina Romanowskiego chcą wezwać premiera jako świadka m.in. w sprawie listu żelaznego dla byłego wiceministra sprawiedliwości. To po tej deklaracji szefa rządu.
6: Pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Tiraspolu.
3: Wniosek do sądu okręgowego w sprawie przesłuchania premiera podobno już jest. Dla obrony to ważne, bo informacja, którą ma Tusk o miejscu pobytu Romanowskiego, może zadziałać na korzyść polityka PiS. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówi jednak krótko.
7: Myślę, że z perspektywy osób, które współpracują, tak jak pan mecenas czy koledzy klubowi pana Romanowskiego, ta sprawa jest kompletnie nie do obrony.
3: Na list żelazny dla Romanowskiego nie zgadza się prokuratura, bo nie ma pewności, że będzie on przestrzegał warunków i zasad. Warszawa straciła kogoś wyjątkowego. Każda rozmowa z panią Wandą była lekcją o tym, co naprawdę ważne, napisał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, wspominając zmarłą Wandę Traczyk-Stawską. Uczestniczka powstania i działaczka społeczna zmarła w wieku 99 lat. Język polski, edukacja obywatelska i informatyka. Na tych przedmiotach od września uczniowie będą się uczyć o dezinformacji, a na edukacji zdrowotnej o cyberbezpieczeństwie i sztucznej inteligencji, mówi wiceministra edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer.
8: Elementem tej edukacji medialnej jest m.in. to, jak rozróżniać prawdę od fałszu, jak szukać rzetelnych informacji, jak budować też informacje w przestrzeni internetowej, w jaki sposób unikać dezinformacji, jak być na nią odporny.
3: Do polskich szkół trafiło już 12 tysięcy pracowni AI. Coraz więcej Europejczyków podróżując wybiera kolej. W zeszłym roku w Europie pociągiem pojechało 8,7 mld ludzi. To wzrost o ponad 2,5%, mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
9: Liderem są Niemcy. Koleją podróżowało tam niemal 3 miliardy osób. Polska w tym zestawieniu jest na 6. miejscu.
3: Z kolei największy wzrost liczby pasażerów był na Węgrzech. Przybyło ich 77,5 miliona, czyli o 1/4 więcej niż w 2024 roku.
4: Konin FM. Pogoda.
10: Aż do soboty, albo i dłużej, mogą nam towarzyszyć raz po raz jakieś opady deszczu. No taki mamy mokry tydzień właśnie. Dziś maksymalnie 21 stopni w Koninie. Jutro 24 kreski w naszym mieście, a teraz mamy w Wielkopolsce około 16 stopni. 9 km na godzinę to prędkość wiatru, w podmuchach 18, a ciśnienie bez zmian od rana 1008 hektopaskali.
11: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Witam po 9 w środę. Za chwilę o pieniądzach dla kół gospodyń. Trzeba się pośpieszyć, by po nie sięgnąć. Potem opowiem o marzeniach orkiestry Skramska. Muzycy chcą zagrać w Nowym Jorku. Następnie o tym, ile więcej trzeba będzie zapłacić za mieszkanie studenckie w stolicy naszego województwa. Na koniec powrót do programu wrześniowej Nocy Kultury. Ale tym razem opowieść o fabule najnowszego spektaklu Konińskiego Teatru Tańca, a będzie to historia oczywiście o Koninie.

0: koła gospodyń wiejskich mogą nadal ubiegać się o tegoroczne dofinansowanie z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Agencja zwiększyła pulę pieniędzy o 25 milionów złotych. Wnioski można składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Program cieszy się dużym zainteresowaniem. Dotychczas środki otrzymało około 16 tysięcy kół gospodyń wiejskich, a wysokość dotacji zależy od liczby członków koła. Takie liczące do 30 osób może dostać 8 tysięcy złotych. Koła mające od 31 do 75 członków otrzymają 9 tysięcy, a te skupiające ponad 75 osób 10 tysięcy, wyjaśnia Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji w Koninie. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na działalność społeczno-edukacyjną i kulturalną, inicjatywy wspierające rozwój obszarów wiejskich oraz działania związane z zachowaniem lokalnych tradycji. Koła zainteresowane pomocą powinny złożyć dokumenty jak najszybciej, ponieważ mimo terminu do końca września pieniądze mogą skończyć się wcześniej.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
5: Niedziele handlowe również.
6: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy Twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
7: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

Kramska Orkiestra Dęta i Mażoretki chcą w przyszłym roku polecieć do Stanów Zjednoczonych i reprezentować nasz region podczas prestiżowej parady Pułaskiego w Nowym Jorku. W gminie trwają już działania, które mają

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: To najwyższy czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Iga Świątek zagra o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati. Jej pojedynek z francuską Dianne Paris ma się rozpocząć o godzinie 17 polskiego czasu. Polka jest faworytką spotkania, tym bardziej, że w Cincinnati broni tytułu. A po wygranym ostatnim turnieju, jak podkreślała na konferencji prasowej w Stanach Zjednoczonych, chce uciszyć dotychczasowych krytyków.
3: To, co ludzie mówią, nie ma na tym po prostu znaczenia i jest to czasami bolesne i czasami ciężko jest się od tego odciąć, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, ale chciałabym po prostu, żeby to środowisko było bardziej w szacunku i żebyśmy wszyscy czuli się w nim bezpiecznie, a nie cały czas atakowani.
2: W Cincinnati zaplanowano na dziś rozegranie wszystkich pojedynków 1/8 finału. Najciekawiej wśród pań zapowiada się mecz Rosjanki Diany Schneider z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Lepsza z tego pojedynku zagra albo ze Świątek, albo z Paris. W turnieju mężczyzn za to rozstawiony z jedynką Niemiec Sasza Zwieriew zagra z reprezentantem gospodarzy Amerykaninem Tomim Powlem. Wczoraj w deblu odpadł w parze z Brytyjczykiem Lukiem Johnsonem i Jan Zielińskim. Fenerbahce Stambuł pogromca Górnika Zabrze w drugiej rundzie zremisowało z Olympique Lyon 1-1 w najciekawszym meczu decydującej czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Dwa pozostałe mecze również kończyły się remisami. Dynamo Zagrzeb i Viking Stavanger zdobyły w stolicy Chorwacji po dwie bramki, a w starciu lewskiego Sofia z AEK Ateny w stolicy Bułgarii gole nie padły, a dziś pozostałe cztery mecze. Organizatorzy Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym w szwedzkim Falun przyznają, że mają poważny problem, ponieważ jeszcze żadna stacja telewizyjna nie kupiła praw do transmisji. To wstrzymuje część sponsorów i grozi ostrą podwyżką cen biletów. Impreza odbędzie się na przełomie lutego i marca przyszłego roku. Ostatnie Mistrzostwa Świata w Trondheim przyniosły organizatorom 3 miliony euro strat.

0: Studenci rozpoczynający za nieco ponad miesiąc nowy rok akademicki muszą przygotować się na wyższe koszty wynajmu mieszkań. Z najnowszych raportów wynika, że ceny wzrosły w 15 z 17 największych miast akademickich w Polsce. Średnia podwyżka wyniosła 3% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Największy wzrost odnotowano w Łodzi oraz Poznaniu po 5%, a to szczególnie ważna informacja dla młodych mieszkańców Konina, którzy na studia najczęściej wybierają właśnie Poznań. Jest to właśnie czwarte największe miasto studenckie w kraju. Na uwagę zasługuje Kraków, gdzie wynajem jest o troszeczkę ponad 1% tańszy niż przed rokiem. Jednocześnie liczba studentów w Polsce ponownie przekroczyła 1 300 000. Tak wielu Żaków nie było od 9 lat. Jest jedna dobra wiadomość dla najemców, bo liczba ofert wynajmu jest obecnie prawie o 10% większa niż rok temu. Może to zwiększyć możliwości negocjowania stawek.
1: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
4: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.

12 września o 19 w ramach Nocy Kultury Koniński Teatr Tańca zaprezentuje spektakl Tu, między Kruszwicą a Kaliszem. Inspiracją dla spektaklu jest historia konińskiego słupa drogowego, charakterystycznego punktu, który od lat wskazuje kierunek podróżującym. Spektakl stawia także pytania o nasze korzenie, kierunek, w którym zmierzamy oraz o miejsca, z którymi jesteśmy związani. Opowiada o tym, że droga nie zawsze musi oznaczać ucieczkę czy poszukiwanie czegoś nowego. Przedstawienie 12 września. Bilety można kupić w kasie Cekis Oskard oraz przez internet. Godzina, która jest... 10 za chwilę. To jak 10, to mówię Państwu papa, do usłyszenia.

0: Do Polski wraca kolejna grupa poszkodowanych w wypadku na Węgrzech. Końcówka wakacji z pogodą w kratkę, sprawdzimy prognozy. Iga Świątek coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Dziś zagra o ćwierćfinał.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Druga grupa rannych w wyniku wypadku autokaru na Węgrzech jeszcze dziś ma wrócić do kraju. Mają to być osoby, których stan zdrowia pozwoli na bezpieczny transport specjalnymi samolotami, z których pierwszy do południa ma wylądować na lotnisku w Jasionce koło Rzeszowa. Przed terminalem jest Marcin Starzec. Powiedz, czy wiadomo, jak liczna ma być to grupa?
2: Prawdopodobnie będzie to 12 osób. Przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego i przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych, mówi wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
3: Nie wszystkie osoby są w stanie podróżować w pozycji pionowej, znaczy siedzącej. Znaczy niektóre wymagają transportu specjalistycznego.
2: W szpitalach na Węgrzech pozostanie 5 Polaków. Troje z nich jest w stanie określanym jako ciężki i trudno przewidzieć, kiedy powrócą do kraju.
0: Według wstępnych informacji śledczych, kierowca autokaru, w wypadku którego zginęło 12 osób, zasnął podczas jazdy. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, pytany o zmiany dotyczące pracy kierujących autokarami, odpowiada:
4: będziemy ten temat analizować, oczywiście po tym wypadku. Chciałbym jednak przypomnieć, że już teraz te przepisy są bardzo rygorystyczne, podają, jaki jest czas pracy kierowców, jaki jest czas odpoczynku, kiedy kierowcy powinni się zmieniać za kierownicą. Mamy też do tego odpowiednie urządzenia, jakimi są tachografy nowej generacji.
0: A wracając do samego wypadku na Węgrzech, kierowca autokaru decyzją sądu trafił na miesiąc do aresztu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Wstrzymany ruch kolejowy do Zakopanego na odcinku Chabówka-Raba Wyżna. To po tym, jak osobowy pociąg na przejeździe kolejowym w Rabie Wyżnej zderzył się z rowerzystą. 66-letni mężczyzna zginął na miejscu. Pociągiem relacji Świnoujście-Zakopane jechało około 360 osób. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu wciąż pracują strażacy i inne służby. Ustalają, jak doszło do tragedii. Końcówka wakacji z pogodą w kratkę. Z prognoz wynika, że gorące i słoneczne dni mamy już raczej za sobą. Przed nami dni z zachmurzonym niebem, deszczem i burzami, ale już nie tak groźnymi jak te przedwczoraj. Deszcz też już nie tak ulewny, a za to długotrwały. Co akurat brzmi dobrze, gdy mowa o walce z suszą, mówi hydrolog Paweł Staniszewski.
5: Kropla, można powiedzieć, w morzu, ale jest nam potrzebny i co wskazuje prognoza, w najbliższych dniach te opady będą się cały czas pojawiać. Sytuacja przynajmniej nie będzie się pogarszać, to jest ten plus.
0: Najbliższy weekend z umiarkowanymi temperaturami, tylko w czwartek i piątek na południu kraju nawet 30 stopni. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati. Jej pojedynek z francuską Diane Perry ma się rozpocząć o 17 polskiego czasu. Polka jest faworytką spotkania, tym bardziej, że w Cincinnati broni tytułu i jest świeżo po wygraniu turnieju w Toronto.
1: A co w regionie?
6: W gminie Wilczyn powstaną 2 ogólnodostępne plenerowe przestrzenie edukacji ekologicznej. Zostaną utworzone przy szkołach podstawowych w Wilczogórze i w Dębówcu. Inwestycja ma służyć dzieciom, młodzieży oraz mieszkańcom i umożliwić prowadzenie zajęć dotyczących ochrony środowiska, zmian klimatu oraz kształtowania postaw proekologicznych. Przedsięwzięcie nosi nazwę Ekologiczne zakątki gminy Wilczyn. Utworzenie infrastruktury plenerowej edukacji ekologicznej przy szkołach podstawowych. Jego całkowita wartość to 133 tysiące złotych. Połowę tej kwoty stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Pozostałe 50% to środki własne gminy Wilczyn. W ramach projektu zaplanowano m.in. wiaty edukacyjne z ławostołami, system gromadzenia deszczówki, mobilną tablicę interaktywną współpracującą z instalacją fotowoltaiczną szkoły oraz stację obserwacji pogody i klimatu. Powstanie także ogródek dydaktyczny ze skrzyniami ziołowo-warzywnymi i mini szklarnią, kompostownik oraz domek dla owadów zapylających. Uzupełnieniem będą tablice dotyczące segregowania odpadów i zestawy kosz do selektywnej zbiórki. Projekt realizowany jest wspólnie ze Szkołą Podstawową imienia Jana Pawła II w Wilczynie oraz Szkołą Podstawową imienia Tonego Halika w Dębówcu. Zakończenie prac planowane jest do 31 października.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W niemal całym kraju przewaga chmur z miejscowymi rozpogodzeniami na północnym wschodzie, do tego przelotny deszcz, a lokalnie również burze i silny wiatr. Na termometrach od 19 do 23 stopni, cieplej miejscami na południu kraju, tam w okolicach 25.

Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

0: Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Czy wrócimy do sprowadzania węgla z województwa lubuskiego? ZAPAK zakończył już ciągłe wydobycie i stałą produkcję energii z tego paliwa. Możliwe jest jednak dalsze wykorzystywanie elektrowni Pątnów w ramach rynku mocy. Spółka może uczestniczyć we wrześniowych aukcjach uzupełniających na 2027 rok. Ich funkcjonowanie do końca 2028 może służyć głównie bilansowaniu systemu i bezpieczeństwu energetycznemu państwa. Wydobycie węgla w powiecie konińskim może zakończyć się jeszcze w tym roku, a w razie potrzeby surowiec może być dowożony z oddalonej o ponad 200 km KWB Sieniawa, prognozują eksperci. Jednocześnie ZAPAK kończy budowę nowej elektrowni gazowej w Turku na terenie dawnej elektrowni węglowej Adamów. Gotowa jest główna konstrukcja budynku, zamontowano już rurociąg wody chłodzącej, trwa montaż turbozespołu, skraplacza i kotła, a także fundamentów pod transformator rezerwowy. Blok gazowy wygrał aukcję rynku mocy 5 lat temu i pierwotnie miał rozpocząć pracę na początku 2026. Inwestycje opóźniły problemy z finansowaniem. Zgodnie z obecnym harmonogramem produkcja energii ma ruszyć w trzecim kwartale 2027. Opóźnienie oznacza dla spółki karę wynoszącą około 1 000 000 zł miesięcznie w tym roku, a w przyszłym roku ma być ona jeszcze wyższa. Wielkopolski wojewódzki lekarz weterynarii ostrzega przed utrzymującym się zagrożeniem afrykańskim pomorem świń, czyli ASF. Wirus występuje u dzików i świń w sąsiednich powiatach oraz województwach. Ryzyko jego przeniesienia do naszych gospodarstw zwiększają obecnie prace polowe oraz okres letnio-jesienny. ASF nie jest groźny dla ludzi, chorują na niego wyłącznie świnie i dziki. Wirus jest jednak bardzo trwały. W zwłokach padłych dzików może przetrwać długo, a w suszonej kiełbasie lub słoninie zachowuje zakaźność nawet przez około 300 dni. Stanowi więc poważne zagrożenie dla hodowców i całego rolnictwa. Hodowcy powinni mieć zarejestrowane gospodarstwo i zwierzęta w bazie ARIMR. Przed chlewnią należy stosować maty ze środkiem dezynfekującym, a do pracy ze świniami używać osobnego stroju i obuwia. Konieczne jest także mycie i dezynfekowanie rąk. Do pomieszczeń powinny wchodzić tylko osoby zajmujące się zwierzętami. Świń nie wolno karmić odpadkami kuchennymi. Osoba, która znalazła padłego dzika, przez 72 godziny nie powinna wchodzić do chlewni ani zajmować się świniami. Wszyscy mieszkańcy powinni nie zostawiać żywności w lesie, nie płoszyć dzików hałasem i nie spuszczać psów w lesie ze smyczy. Przy kontakcie z dzikami należy odkażać ręce i obuwie. Padłego dzika nie wolno dotykać ani przemieszczać. Miejsce warto oznakować i zgłosić znalezisko powiatowemu lekarzowi weterynarii, np. w Koninie, lecznicy, straży miejskiej lub kołu łowieckiego. Z pełną treścią komunikatów wydanych przez wojewódzkiego lekarza weterynarii można zapoznać się na urzędowych stronach gmin Stare Miasto oraz Żgów.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: Poranin FM.
1: Reklama. Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
2: Castorama.
3: Teoria
0: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
0: Konin FM

0: Lada chwila będą w Polsce kolejni poszkodowani w wypadku na Węgrzech. Donald Trump naciska na spotkanie z północno-koreańskim dyktatorem. Powiemy też o weekendowej atrakcji dla fanów żaglowców i nie tylko.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Za kilkanaście minut planowo kwadrans po 11 na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce wyląduje specjalny samolot, którym leci kolejna grupa 12 osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W węgierskich szpitalach zostało zatem jeszcze 5 osób najciężej rannych w wypadku, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: W tym 2 osoby w Egerze, 3 osoby w Mieszkolcu, 1 z tych osób zostanie jeszcze w tym tygodniu wypisana i przetransportowana do Polski. Na dzień dzisiejszy te 4 osoby ze względu na stan zdrowia nie mogą być transportowane.
0: W niedzielnym wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami wracającymi z Medjugorje zginęło 12 osób. Wiele było rannych. Węgierski sąd aresztował na miesiąc kierowcę pojazdu. 6 osób zginęło, a 14 zostało rannych w atakach Rosji na Cherson i obwód Zaporoski. Wiele budynków zostało uszkodzonych. Rosjanie mieli m.in. w Chersoniu uderzyć dronem w marszrutkę, czyli minibus komunikacji miejskiej, wskutek czego zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne. Z 10 do zaledwie 4 dni skrócone zostają amerykańsko-koreańskie manewry wojskowe. Władze w Seulu poinformowały, że decyzję w tej sprawie podjęto na wniosek Waszyngtonu. Ograniczenia manewrów chciał Donald Trump, który narzekał, że są drogie, a Korea Południowa nie wsparła jego wojny z Iranem. Mają też wysyłać wrogi sygnał Korei Północnej. Prezydent USA powołał się na swoje świetne relacje z dyktatorem Kim Jong-unem, który pomaga Putinowi w jego wojnie z Ukrainą.
3: Sprawiam, że jest znacznie bezpieczniej. Kim Jong-un zawsze traktował mnie z wielkim szacunkiem. Spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, rozumiem go, a on rozumie mnie.
0: Wall Street Journal informuje, że Trump ma naciskać na doradców, by tej jesieni zorganizowali mu spotkanie z Kimem, bo szuka spektakularnego sukcesu w polityce zagranicznej. Ponad 22 tysiące zabawek zatrzymanych na przejściu granicznym z Czechami to według celników podróbki niskiej jakości podobizny postaci z filmów animowanych. Przewożące, wart ponad 1 000 000 złotych towar, 2 osoby zeznały, że kupiły go w wietnamskim centrum handlowym w Pradze. Potem miał trafić do sprzedaży w automatach. Zatrzymanym może grozić nawet do 5 lat więzienia. W weekend Gdańsk zmieni się w port dla żaglowców z Polski i 14 innych krajów. To w ramach 30. edycji wydarzenia Baltic Sail. Główną atrakcją będzie sobotnia parada historycznych żaglowców po Zatoce Gdańskiej. Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych.
4: Przez 3 dni od piątku do niedzieli strefa dla najmłodszych, liczne animacje, uczenie węzłów, wiązania, również malowanie buziek.
0: Mówi Milena Mieczkowska, wiceprezes Fundacji Gdańskiej. W ramach wydarzenia odbędzie się również Międzynarodowy Festiwal Szanty pod Żurawiem. Wstęp będzie bezpłatny.
1: A co w regionie?
5: Ochotnicza Straż Pożarna Święciec organizuje zbiórkę opakowań objętych systemem kaucyjnym, z której cały dochód zostanie przeznaczony na doposażenie wozu bojowego. Duchowie apelują do mieszkańców oraz lokalnej społeczności o przekazywanie zwrotnych butelek i puszek zamiast ich wyrzucania. Puste opakowania można zostawiać bezpośrednio pod siedzibą remizy pod adresem Święciec 52A w gminie Kramsk. Strażacy zbierają wyłącznie opakowania z wyraźnym oznaczeniem kaucji, dla których stawka wynosi 50 groszy lub 1 zł. Zgromadzone środki pozwolą na zakup nowego wyposażenia oraz sprzętu ratowniczego do samochodu strażackiego, co usprawni codzienne działania ratownicze i poprawi bezpieczeństwo lokalnych mieszkańców. Jednostka OSP Święciec istnieje od 1925 roku i stale dba o rozwijanie swoich możliwości operacyjnych. Strażacy podkreślają, że każda przekazana butelka czy puszka ma ogromne znaczenie, stanowiąc realne wsparcie finansowe dla ich służby. Zbiórka to prosta okazja dla każdego mieszkańca do wspólnego zadbania o bezpieczną przyszłość całej okolicy.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W Małopolsce i na Podkarpaciu maksymalnie dziś 25 stopni. Tam też najcieplej, najchłodniej na Pomorzu i Suwalszczyźnie 20-21. Dużo chmur, deszczowo, lokalnie możliwe burze, ale od czasu do czasu pojawi się też słońce.

0: już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
1: a w praktyce lepiej od

0: Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncerty z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
2: Naturalnie, że lekarz.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Urzędnicy z Konina nie będą uwzględniać małżeństw tej samej płci zawartych poza granicami Polski, twierdzą działacze partii Razem.
3: Mimo tego, że w Polsce nie mamy ustawy, która bezpośrednio pozwala na zawarcie związku między osobami tej samej płci, zgodnie z hierarchią prawa musimy uszanować wyrok Trybunału Międzynarodowego. Jako partia Razem popieramy wyrok TSUE. Od kiedy wyrok ten został upubliczniony, zaczęliśmy pytać. Wysłaliśmy pytania do urzędów miejskich ogromnej ilości miast w Polsce na temat tego, czy będą tych transkrypcji dokonywać. Spotkaliśmy się z bardzo różnymi odpowiedziami. Wiele z nich było negatywnych, były odpowiedzi pozytywne, a spotkaliśmy się nawet z odsyłaniem obywateli do innych miast. W ostatnich tygodniach zadaliśmy to pytanie również do Urzędu Miasta Konina. Spotkaliśmy się z odpowiedzią negatywną, powołującą się na ustawę z roku 2014. Mimo tego, że miastem Konin rządzi obóz demokratyczny deklarujący poparcie dla osób LGBT, miasto i tak ucieka się do argumentacji niezgodnej z hierarchią prawa, byle by nie doprowadzić do równości małżeńskiej.
2: Mówił Kacper Tęgos, lider partii Razem w Koninie. Sołectwo Osiek Wielki w gminie Osiek Mały zaprasza na festyn pieczonego ziemniaka, który odbędzie się w sobotę 12 września. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14 na placu przy bibliotece w Osieku Wielkim. Organizatorzy przygotowali bogaty i różnorodny program artystyczny oraz kulinarny skierowany do całych rodzin i lokalnej społeczności. W części oficjalnej oraz rozrywkowej zaplanowano występ gościa

0: specjalnego, koncert zespołu ludowego Osieczanki oraz pokazy grupy tanecznej. Na scenie zaprezentują się również dzieci ze szkoły podstawowej w Osieku Wielkim oraz z publicznego przedszkola Bajkowy Dworek. Wśród dodatkowych punktów programu znalazły się atrakcje przygotowane przez klub Złoty Niedźwiedź oraz liczne niespodzianki. Dla najmłodszych uczestników przewidziano dmuchańce, konkursy i zabawy animacyjne. Strefa gastronomiczna zaoferuje dania z ziemniaków, kiełbasę z grilla, ciasta, napoje, watę cukrową i popcorn. Za organizację imprezy odpowiadają Sołectwo Osiek Wielki, GKS Osiek Wielki, Ochotnicza Straż Pożarna działająca od 1911 roku oraz Koło Gospodyń Wiejskich. W najbliższym czasie podobne ziemniaczane imprezy będą odbywać się także w innych gminach subregionu konińskiego.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: teraz dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta.

0: Kolejni ranni w wypadku na Węgrzech wrócili do kraju. Tłumy Polaków ruszyły do urzędów, by zastrzec numer PESEL. Premier żegna we wpisie zmarłą powstankę Wandę Traczyk-Stawską.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Samolot z kolejną grupą Polaków rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wylądował krótko przed południem na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. W sumie w kilku transportach wróci dziś do kraju 12 uczestników feralnej pielgrzymki. Czterema lotami, po 3 osoby na pokładzie, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: Stan jest dobry, umożliwiający transport tych osób do Polski, ale wszyscy ci pacjenci wymagają dalszej hospitalizacji w szpitalach.
0: W niedzielnym w przypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób, wiele było rannych. Kierowca, który w momencie zdarzenia siedział za kółkiem, został aresztowany przez węgierski sąd na miesiąc. Pielgrzymka wracała z Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. Tłumy w urzędach w całej Polsce. Tysiące Polaków właśnie tam zastrzegają swoje PESEL-e po ubiegłotygodniowym ogromnym wycieku danych z firmy przechowującej dokumentację medyczną. PESEL można zastrzec online, na przykład w aplikacji mObywatel, czy przez bankowość elektroniczną, ale na przykład seniorzy wolą wizytę w urzędzie.
3: Posłyszałam w telewizji, no i po prostu z obawy przyszłam, no, że po prostu mogą wejść na moje konto.
4: Czyli boi się pani, że ewentualnie pieniądze mogą zniknąć?
3: Tak, ktoś weźmie to na raty.
5: Monika Artymiak, dyrektor Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Lublin.
4: Tłumy.
5: Tak, zaobserwowaliśmy zwiększoną liczbę klientów, którzy chcą zastrzec numer PESEL. Ten czas oczekiwania się znacząco wydłuża.
4: A czemu nie przez aplikację albo przez bankowość?
6: Nie posiadam aplikacji.
7: Ufam po prostu bardziej człowiekowi, aniżeli aplikacji.
0: To był Lublin, z kolei w Warszawie do jutra wydłużono do 18 godziny pracy urzędów. Warto pamiętać, że jeśli będziemy chcieli wziąć coś na raty czy załatwić sprawę u notariusza, trzeba wcześniej cofnąć zastrzeżenie PESEL-u. Żegnaj, bohaterko, tymi słowami zmarłą uczestniczkę Powstania Warszawskiego Wandę Traczyk-Stawską pożegnał premier Donald Tusk. Przypomniał też jej słowa: nie stój, nie patrz, gdy dzieje się zło, tylko reaguj natychmiast, bo to jest twój obowiązek. Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, była łączniczką i strzelcem Szarych Szeregów. Miała 99 lat. Zagranica, fala zachorowań na Odrę w Szwecji po Festiwalu Kultury Alternatywnej. Do tej pory potwierdzono 11 zakażeń, większość z nich u niezaszczepionych dzieci. Wśród uczestników festiwalu Urkult na północy Szwecji byli ekolodzy i antyszczepionkowcy. Papusza, Stilon i Jancarz, tak mogą nazywać się pociągi, które od grudnia będą kursowały z Gorzowa do Poznania. To dodatkowe pary połączeń, które do rozkładu jazdy wprowadzi PKP Intercity. Inicjatorzy akcji chcą w ten sposób budować tożsamość naszego miasta oraz promować region, mówi Krzysztof Matusiak.
8: Postanowiliśmy złożyć pismo do dyrektora PKP Intercity właśnie z takim wnioskiem, aby trzy kolejne pociągi łączące Gorzów z Poznaniem miały nazwy związane z Gorzowem.
0: Aktualnie 5 par połączeń, które kursują z Gorzowa do Poznania, mają nazwy związane z Wielkopolską. Wielkopolanin, Poznania, Goplana, Cybina i Bogdanka.
1: A co w regionie?
9: W Koninie odbywają się uroczyste obchody 600. rocznicy śmierci biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarza. Z tej okazji 2026 ogłoszono w mieście Rokiem Łaskarza, a główne wydarzenia upamiętniające tego duchownego, dyplomata i fundatora Gosławickiego Zamku oraz Kościoła zaplanowano na poniedziałek 24 sierpnia. Program rozpocznie się o godzinie 13.55 spotkaniem przed główną bramą cmentarza w Gosławicach. Stamtąd uczestnicy przejdą spacerem o długości 1,5 kilometra, ulicą Plażową oraz ścieżką nad Jeziorem Gosławskim w stronę Muzeum Okręgowego. Następnie o godzinie 16.00 w muzeum w budynku Spichlerza profesor dr habilitowana Joanna Karczewska wygłosi wykład poświęcony życiu i działalności biskupa. O godzinie 17.30 nastąpi otwarcie plenerowej wystawy plaszowej poświęconej patronowi roku, a całość zwieńczy uroczysta msza święta o godzinie 18.00 w kościele świętego Andrzeja Apostoła. Dla uczestników przygotowano specjalny przejazd wycieczkowy autobusami MZK Konin, startujący z zajezdni o 13.15 i odjeżdżający z dworca PKP o 13.30. Bilet na przejazd kosztuje 4,80 i nie obowiązują na tej linii podróże bezpłatne. Powrót z wydarzenia zapewnią linie autobusowe, takie już regularne, numer 55 i 56. Wydarzenie organizują lokalne instytucje i stowarzyszenia pod honorowym patronatem prezydenta miasta Konina.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W całym kraju możliwy przelotny deszcz, do tego chmury na zmianę ze słońcem, a na termometrach maksymalnie od 20 stopni w Wielkopolsce, przez 21 na Pomorzu i Podlasiu, 22 na Mazowszu, 23 na Dolnym Śląsku, do 24 w Małopolsce.

0: Konin FM. Reklama.
1: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
2: A czemu się ubierasz?
1: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
2: A dzieci?
1: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
2: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
1: I duży parking.
2: To idealne miejsce.
1: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
3: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

0: świeżo lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Wojewódzki Szpital Zespolony imienia doktora Romana Ostrzyckiego w Koninie zakończył projekt, którego celem jest usprawnienie pracy personelu, lepsza ochrona danych oraz rozwój cyfrowych usług dla pacjentów. Inwestycja została współfinansowana przez Unię Europejską. W ramach przedsięwzięcia placówka otrzymała nowoczesny sprzęt komputerowy i serwerowy oraz potrzebne licencje. Pozwoliło to unowocześnić infrastrukturę informatyczną i przygotować szpital do dalszego rozwoju systemów cyfrowych. Nowe rozwiązania wspierają codzienną pracę personelu, usprawniają procesy wewnętrzne i zwiększają bezpieczeństwo przetwarzanych informacji. Projekt objął także szkolenia pracowników. Dzięki nim personel został przygotowany do pracy w nowych środowiskach informatycznych i do maksymalnego korzystania z możliwości wdrożonych systemów. Inwestycja ma przynieść korzyści zarówno pracownikom, jak i pacjentom, między innymi dzięki sprawniejszej obsłudze, lepiej chronionym danym i rozwojowi usług cyfrowych. Ważnym elementem jest również zwiększenie odporności szpitala na cyberzagrożenia, w tym ochrona danych medycznych i infrastruktury informatycznej. W gminie Kazimierz Biskupi odbędzie się rodzinny bieg na orientację w Puszczy Wieniszewskiej. Wydarzenie zaplanowano na sobotę 26 września. Uczestnicy wystartują o godzinie 11 z boiska przy ulicy Świerkowej, gdzie zlokalizowano również metę. Impreza ma charakter rekreacyjny, a trasy zostaną dostosowane do możliwości startujących. Wydarzenie skierowane jest do zespołów liczących minimum 2 osoby. Wymagany jest udział co najmniej jednego opiekuna i dziecka. Przygotowano miejsca dla maksymalnie 60 rodzin, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy oraz regulaminy dostępne są online przez linkę w serwisach społecznościowych organizatora. Udział w imprezie jest całkowicie bezpłatny. Każda rodzina otrzyma pamiątkową statuetkę. Organizatorzy zapewniają poczęstunek pobiegu, ubezpieczenie oraz opiekę medyczną. Bieg organizuje Stowarzyszenie Aktywny Kazimierz Biskupi w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki Aktywni Lokalnie.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: FM.
1: Reklama.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
3: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
4: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
1: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Reklama.
3: Rząd chce ulżyć klasie średniej. Będą zmiany w podatkach. Są już ceny maksymalne paliw na jutro. Kolejni ranni w wypadku na Węgrzech wracają do Polski.
4: Wiadomości Konin FM.
3: Miriam Lipińska. Będą zmiany w podatkach. Premier Donald Tusk zapowiedział, że drugi próg podatkowy wyniesie 130 tysięcy złotych. To o 10 tysięcy więcej niż obecnie. Ponadto ci, którzy zarobią między 130 a 150 tysięcy złotych rocznie, zapłacą 24% podatku. To nowość. 32% stawka, czyli obecny drugi próg podatkowy, będzie natomiast dotyczyć osób z zarobkami powyżej 150 tysięcy złotych. Wzrośnie natomiast podatek płacony przez firmy.
5: Proponujemy podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 milionów euro, czyli 200 milionów złotych.
3: Mówi premier Donald Tusk. Zmiany mają obowiązywać od przyszłego roku, jeśli ustawę podpisze prezydent. I jeszcze jedna ważna wiadomość dla naszych portfeli. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 49 groszy, za benzynę 98 7,30, a za litr oleju napędowego 7 zł 52 grosze. To oznacza, że tankowanie wszystkich rodzajów paliwa będzie jutro droższe niż dziś. 12 kolejnych rannych w wypadku na Węgrzech wraca dziś do kraju kilkoma lotami. Samolot z pierwszą 3-osobową grupą wylądował przed południem w podrzeszowskiej Jasionce. Poszkodowani trafią do 3 szpitali w Rzeszowie, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
6: Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna, ale też jest pacjentka, która będzie przetransportowana na oddział chirurgii szczękowej.
3: W szpitalach na Węgrzech pozostanie na razie 5 rannych. Władze powiatu wałbrzyskiego ostrzegają przed pumą. Zwierzę było widziane w lasach w okolicach Michałowej i Zagórza Śląskiego. Jest zdjęcie z fotopułapki, ale bez konkretnej lokalizacji. Mimo to Nadleśnictwo Świdnica zawiadomiło samorządy, które dziś organizują w tej sprawie sztaby kryzysowe. Mieszkańcy są przestraszeni.
7: Chodzi o bezpieczeństwo. Wśród ludzi nastąpił, powiedzmy, taki pewien strach.
8: Co to dużo mówić? Najpierw zaczęło się od plotki, potem wyszło na to, że faktycznie sytuacja jest potwierdzona przez fotopułapkę.
3: Leśnicy mówią jednak, że powodów do paniki nie ma, ale trzeba zachować czujność podczas wycieczek po lasach. Złota alga znów sieje spustoszenie w kanale Gliwickim. Trwa walka o pobliski zbiornik Dzierżno Duże, gdzie 2 lata temu toksyczna alga doprowadziła do śnięcia ponad 100 ton ryb. Jest ryzyko, że mimo zamkniętych zastawek tzw. jazu piętrzącego, skażona woda z kanału może przelać się do zbiornika i wywołać kolejną katastrofę. Dlatego, jak mówi Linda Hoffman z Wód Polskich, są dodatkowe działania prewencyjne.
9: Zamontowaliśmy dodatkowe zastawki, podwyższyliśmy istniejące zastawki tego jazu, tak aby uniemożliwić ewentualne przedostawanie się wody z kanału właśnie do zbiornika, a tak mogłoby się wydarzyć w sytuacji na przykład intensywnych opadów deszczu.
3: Z kanału Gliwickiego wyłowiono już ponad tonę śniętych ryb. Na większości kąpielisk nad Bałtykiem są dziś białe flagi. Zakaz wchodzenia do wody obowiązuje tylko we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Z powodu prądów wstecznych i wysokich fal czerwone flagi powiewają m.in. w Ustroniu Morskim i Mielnie.
4: A co w regionie?
10: Dom Kultury Oskard w Koninie we wrześniu zamieni się w wielką galerię. Wszystko za sprawą 4. edycji niepowtarzalnego targu sztuki, który odbędzie się podczas Konińskiej Nocy Kultury, zaplanowanej na 11 i 12 września. Zainteresowanie wydarzeniem jest duże. Swoją chęć udziału zgłosiło już blisko 50 artystów z 7 województw. Wśród nich są zarówno doświadczeni twórcy, jak i osoby dopiero rozpoczynające artystyczną drogę. Podczas targu będzie można zobaczyć bardzo różnorodne prace. W Oskardzie pojawią się m.in. obrazy, plakaty, grafiki, linoryty, ceramika, biżuteria, fotografie, rysunki, witraże oraz wyroby z drewna. Artyści udostępnią swoje dzieła bez opłat, a ich stoiska zostaną rozmieszczone w różnych częściach budynku. Wykorzystane także zostaną nietypowe przestrzenie Oskardu, dzięki czemu wystawa zyska niecodzienną formę. Niepowtarzalny targ sztuki będzie też okazją do bezpośrednich spotkań z twórcami. Odwiedzający będą mogli porozmawiać z autorami prac, zapytać o technikę ich wykonania, znaczenie dzieła czy inspiracje. Targi są również miejscem nawiązania kontaktów między samymi artystami.
4: Konin FM. Pogoda.
3: Temperatury dziś nadal umiarkowane, na termometrach od 20 stopni w Wielkopolsce, przez 21 na Pomorzu i Podlasiu, 22 na Mazowszu, 23 na Dolnym Śląsku, do 24 w Małopolsce. Na niebie chmury i słońce na zmianę i wszędzie możliwy przelotny deszcz.

0: FM.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
4: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
5: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Lunin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Wielkopolskie kolejki wąskotorowe otrzymają ponad 1,5 miliona złotych. Sejmik naszego województwa przyznał wsparcie 5 samorządom. Pieniądze przeznaczone zostaną na torowisko i parowóz Średzkiej Kolei Powiatowej, Gnieźnieńską Kolej Wąskotorową, na Wyżyską Kolejkę, na wąskotorówkę w gminie Śmigiel i na Kaliską Kolej Dojazdową. Dotacje są przyznawane od 2021 roku na wnioski samorządów. Na przykład Śmigielska kolejka ma 126 lat. Na trasie Stare Bojanowo, Śmigiel, Nowa Wieś jeżdżą pociągi turystyczne na zamówienie, a 6 września w godzinach 11-18 odbędą się tam przejazdy, animacje, gastronomia oraz pamiątki. Tymczasem Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad wsparciem z Funduszu Kolejowego. Dopłaty za pociągokilometr mają obejmować przewozy pasażerskie, dostęp do infrastruktury i utrzymanie torów. Warunkiem będą regularne przewozy, bezpieczeństwo i co najmniej 3 lata udokumentowanej działalności. Te środki nie obejmą jednak budowy nowych linii. W Polsce działają 24 kolejki wąskotorowe o długości 423 km. Obok wsparcia ze strony samorządu Wielkopolskiego byłaby to kolejna forma pomocy w utrzymaniu takich turystycznych atrakcji w naszym województwie. Zachęcamy do przejażdżek Kaliską kolejką, której stacja znajduje się parę kilometrów za Rychwałem. W Siąszycach odbędzie się festyn na zakończenie wakacji. Wydarzenie zaplanowano na sobotę 29 sierpnia. Impreza rozpocznie się o godzinie 16 na placu za miejscową świetlicą wiejską. Spotkanie będzie także wielkim finałem rajdu rowerowego organizowanego przez gminę Rychwał. Organizatorzy przygotowali mnóstwo darmowych atrakcji, w tym strefę zabaw dla dzieci. Najmłodsi będą mogli skorzystać z bezpłatnych zmuchańców, malowania twarzy, zmywalnych tatuaży oraz spróbować swoich sił przy dojeniu sztucznej krowy. Na uczestników festynu czekać będzie również strefa gastronomiczna z bufetem oferującym przekąski, napoje oraz budkę z lodami. Wieczorną część festynu zwieńczy taneczna zabawa pod kołym niebem, którą poprowadzi DJ. Podczas wydarzenia prowadzona będzie zbiórka na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Siąszycach. Uczestnicy będą mogli wesprzeć lokalnych druhów poprzez zakup specjalnych cegiełek w formie fantów. Za organizację imprezy odpowiadają Sołectwo Siąszyce, Koło Gospodyń Wiejskich Kossakówki Siąszyce, Koło Gospodyń Wiejskich Zosieńki z miejscowości Zosinki oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Siąszycach.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: teraz dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
1: Motocyklowe prawo jazdy kategorii A? W Szkole Jazdy Turbo Rutecka szkolimy na motocyklach takich jak na egzaminie. Jako jedyni w Koninie mamy dwa profesjonalne place szkoleniowe. Wysoka zdawalność, spokojni, życzliwi instruktorzy i konkretna nauka.
2: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
5: W niedziele handlowe również.
6: Reklama.
7: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł tanie. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
1: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Reklama.
3: Idą zmiany w podatkach. Klasa średnia ma zyskać. Prokuratura zbada, co działo się na koloniach letnich w Gorlicach. Ukrainiec podejrzany o wysadzenie gazociągu Nord Stream złapany w Chorwacji.
4: Wiadomości Konin FM.
3: Miriam Lipińska. Chcemy ulżyć klasie średniej, mówi premier Donald Tusk i przedstawia zmiany w podatkach. Po pierwsze, drugi próg podatkowy wzrośnie z obecnych 120 do 130 tysięcy złotych. Po drugie, pojawi się nowa stawka podatku pośrednia dla tych, którzy zarobią między 130 a 150 tysięcy złotych. Oni zapłacą 24% podatku, a 32% zacznie obowiązywać dopiero powyżej 150 tysięcy złotych. Klasa średnia zapłaci mniej, wzrośnie natomiast podatek dla najbogatszych, mówi premier Donald Tusk.
5: Zakładamy także podwyższenie o 1 punkt procentowy do 5% daniny solidarnościowej od tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 zł rocznie, a więc także wyłącznie od tych najzamożniejszych.
3: Wyższy podatek zapłacą też wielkie korporacje. CIT dla nich wzrośnie z 19 do 22%. Zmiany mają wejść w życie od przyszłego roku. Premier wykluczył natomiast możliwość podniesienia kwoty wolnej od podatku w 2 najbliższych latach. W urzędach tłumy. Coraz więcej Polaków chce zastrzec numer PESEL. To po niedawnym gigantycznym wycieku danych z platformy MyDoktor. W biurach obsługi mieszkańców długie kolejki.
6: Ze względu na informację dotyczącą wycieku danych osobowych, właściwie na zabezpieczenie się przed ewentualnością na przykład wzięcia kredytu.
7: Jednak się trochę obawiam. No nie do pomyślenia, żeby można było wziąć czy jakąś pożyczkę w parabanku, prawda, czy w sklepie na raty jakieś urządzenie.
8: Na kogoś innego, czy na przykład na panią.
7: Tak.
3: Aby nie stać w kolejce, PESEL można zastrzec w aplikacji mObywatel lub przez bankowość elektroniczną. Czy na koloniach w Gorlicach doszło do psychicznego znęcania się nad dziećmi? Bada to gorlicka prokuratura, która dostała w tej sprawie zawiadomienie od rodziców dwojga dzieci, które były na wyjeździe z początku sierpnia. Według nich kierowniczka kolonii miała ubliżać ich dzieciom i nakładać na nie kary porządkowe nieodpowiednie wobec tego, co zrobiły. Rodzice poskarżyli się też na nieodpowiednią ich zdaniem organizację samego wypoczynku. Na razie nikt w sprawie nie usłyszał zarzutów. Ukrainiec podejrzany w sprawie wysadzenia gazociągów Nord Stream aresztowany na zachodzie Chorwacji. Został zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Wołodymyra Rzet ściga niemiecka prokuratura. W październiku zeszłego roku wydania mężczyzny stronie niemieckiej odmówił polski sąd. Teraz Wołodymyr Rzet ma być przetransportowany do Niemiec, gdzie będzie odpowiadać przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym do zniszczenia 3 z 4 nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2 przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec. Doszło we wrześniu 2022 roku. Warszawa już po raz 23 zmieni się w Centrum Kultury Żydowskiej. To za sprawą festiwalu Warszawa Singera. W programie spektakle i spotkania literackie, a także koncert muzyki do wierszy Bolesława Leśmiana. Zaprasza Adam Struk, muzyk i twórca koncertu.
9: Mamy farta, że przyszedł na Polski, bo dzięki temu mamy jednego z najwybitniejszych, acz nieprzetłumaczalnych poetów świata między nami.
3: Festiwal Warszawa Singera od soboty do 30 sierpnia.
4: A co w regionie?
10: Koła gospodyń wiejskich mogą nadal ubiegać się o tegoroczne dofinansowanie z ARiMR. Agencja zwiększyła pulę pieniędzy o 25 milionów złotych. Łączny budżet programu wynosi obecnie 165 milionów. Wnioski można składać do 30 września za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Trzeba jednak pamiętać, że nabór może zakończyć się wcześniej, jeśli wyczerpane zostaną dostępne środki. Program cieszy się dużym zainteresowaniem. Dotychczas wsparcie otrzymało około 16 tysięcy KGW, a łącznie wypłacona kwota to blisko 133 miliony złotych. Wysokość dotacji zależy od liczby członków koła. Takie liczące do 30 osób mogą dostać 8 tysięcy złotych. Koła mające od 31 do 65 członków otrzymają 9 tysięcy, a te skupiające ponad 75 osób 10 tysięcy złotych, wyjaśnia Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji w Koninie. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na działalność społeczno-edukacyjną, edukacyjną i kulturalną, na inicjatywy wspierające rozwój obszarów wiejskich oraz na działania związane z zachowaniem lokalnych tradycji. Koła zainteresowane pomocą powinny złożyć dokumenty jak najszybciej, ponieważ mimo terminu do końca września pieniądze mogą skończyć się wcześniej.
4: Konin FM. Pogoda.
3: Niebo nad Polską się chmurzy, w całym kraju możliwy przelotny deszcz, a na termometrach maksymalnie od 20 stopni w Wielkopolsce, przez 21 na Pomorzu i Podlasiu, 22 na Mazowszu, 23 na Dolnym Śląsku, do 24 w Małopolsce.

0: 104.1. Reklama.
1: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
2: A czemu się ubierasz?
1: Bo zjemy go w restauracji Hotelu Niagara.
2: A dzieci?
1: Dzieci też zjedzą w Hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
2: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
1: I duży parking.
2: To idealne miejsce.
1: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl. Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Studenci rozpoczynający za nieco ponad miesiąc nowy rok akademicki muszą przygotować się na wyższe koszty wynajmu mieszkań. Z najnowszych raportów wynika, że ceny wzrosły w 15 z 17 największych miast akademickich w Polsce. Średnia podwyżka wynosi 3% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Największy wzrost odnotowano w Łodzi i Poznaniu po 5%. To szczególnie ważna informacja dla młodych mieszkańców Konina, którzy na studia najczęściej wybierają się właśnie do Poznania. Poznań jest czwartym największym ośrodkiem studenckim w kraju. W Warszawie najem podrożał o 0,8%, a we Wrocławiu ceny zmieniły się minimalnie. Wzrosły tylko o 0,4%. Wyjątkiem jest Kraków, gdzie wynajem jest o 1,3% tańszy niż przed rokiem. Jednocześnie liczba studentów w Polsce ponownie przekroczyła 1 300 000. Tak wielu Żaków nie było od 9 lat. Dlatego przed początkiem roku akademickiego można spodziewać się dużego zainteresowania mieszkaniami. Jest jednak dobra wiadomość dla najemców. Liczba ofert wynajmu jest obecnie prawie o 10% większa niż rok temu. Może to zwiększyć możliwości negocjowania stawek. Kramska Orkiestra Dęta i Mażoretki chcą w przyszłym roku polecieć do Stanów Zjednoczonych i reprezentować nasz region podczas prestiżowej Parady Pułaskiego w Nowym Jorku. W gminie trwają już działania, które mają pomóc zebrać pieniądze potrzebne na wyjazd. Jednym ze sposobów wsparcia tego przedsięwzięcia będzie spływ kajakowy połączony z rodzinnym festynem. Wydarzenie zaplanowano na 6 września. Kajakarze rozpoczną trasę o godzinie 10. Popłyną z koła przez Ochle do Konina. Po zakończeniu spływu na uczestników będzie czekała część festynowa. W programie znalazły się m.in. tradycyjna grochówka oraz kiełbaska z grilla. Wyjazd do USA ma umożliwić artystom udział w słynnej paradzie organizowanej od 1937 roku. Odbywa się ona w pierwszą niedzielę października i jest ważnym wydarzeniem dla Polonii, łączącym polską i amerykańską kulturę oraz pokazującym przywiązanie do wspólnych korzeni. Kazimierz Pułaski jest w Stanach Zjednoczonych uznawany za bohatera wojny o niepodległość. Osoby, które chcą pomóc w realizacji marzenia muzyków i mażoretek, mogą kupić bilety cegiełki na spływ i festyn. Są one dostępne w Gminnym Ośrodku Kultury w Kramsku.

0: 104.1. Reklama. U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
3: Reklama. Konin FM.
0: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Promień FM. Naturalnie, że lokal reklama.
1: Castorama.
0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Wiecie, szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999 aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Reklama.
3: Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku na Węgrzech. Będą nowe progi podatkowe, zyska klasa średnia. YouTuber Stu z zarzutami.
4: Wiadomości Konin FM.
3: Miriam Lipińska. Prokuratura w Krośnie chce przenieść śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech do Polski, bo jak tłumaczą śledczy, zarówno wszyscy pokrzywdzeni, jak i podejrzany to obywatele Polski. A podejrzanym jest kierowca, który w momencie wypadku siedział za kierownicą. W węgierskiej prokuraturze usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego skutkującego śmiercią wielu osób. Trafił na miesiąc do aresztu. Część klasy średniej zapłaci niższe podatki, a dziurę w budżecie z tego tytułu zasypią wyższe wpływy z podatku od najbogatszych Polaków i wielkich korporacji. To pomysł rządu na zmiany w podatkach. Najważniejsze to podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych i wprowadzenie nowej, pośredniej stawki podatku. Dla tych, którzy zarobią rocznie między 130 a 150 tysięcy złotych, oni zapłacą 24% podatku.
5: Postanowiliśmy wspólnie z panem ministrem Andrzejem Domańskim ulżyć i pomóc tej rosnącej klasie średniej, a więc ludziom, którzy zarabiają w Polsce średnio, średnio plus.
3: Od lat drugi próg podatkowy stał w miejscu, ale wynagrodzenia Polaków rosły, przez co wielu z nich wpadało w drugi próg podatkowy. Zmiany wejdą w życie w przyszłym roku i mają być sfinansowane z podwyższenia podatku CIT, który dla największych korporacji wzrośnie z 19 do 22%, a także z podwyżki trzeciego progu podatkowego, tak zwanej daniny solidarnościowej płaconej przez najbogatszych Polaków, która ma wzrosnąć do 5%. YouTuber Stuart KB, znany jako Stu, usłyszał zarzuty. Dotyczą rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Miało do tego dochodzić między 2015 a 2018 rokiem. Stu to jeden z antybohaterów afery Pandora Gate. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. A jeszcze dziś prokuratura ma zawnioskować do sądu o przedłużenie mu aresztu. Zmieniamy temat. Nie zapominajcie o nas, mówiła jeszcze kilkanaście dni temu w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie żyje Wanda Traczek-Stawska, pseudonim Pączek, łączniczka i strzelec Armii Krajowej, uczestniczka powstania w stolicy.
6: Chcę prosić wszystkich warszawiaków, którzy teraz w tym mieście mieszkają, nie zapominajcie o nas. Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
3: Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. O godzinie 17 w Izbie Pamięci przy cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli, która powstała z inicjatywy Wandy Traczyk-Stawskiej, zostanie wystawiona księga kondolencyjna. I na koniec jeszcze sport. Wielka mistrzyni znów zagra w Nowym Jorku. Organizatorzy US Open przyznali dziką kartę legendzie tenisa Venus Williams. Siedmiokrotna triumfatorka rozgrywek wielkoszlemowych może wziąć udział w turnieju singlistek.
4: A co w regionie?
7: Czy wrócimy do sprowadzania węgla z województwa lubuskiego? ZAPAK zakończył już ciągłe wydobycie i stałą produkcję energii z tego paliwa. Możliwe jest jednak dalsze wykorzystywanie elektrowni Pątnów w ramach rynku mocy. Spółka może uczestniczyć we wrześniowych aukcjach uzupełniających na 2027 rok. Ich funkcjonowanie do końca 2028 może służyć głównie bilansowaniu systemu i bezpieczeństwu energetycznemu państwa. Wydobycie węgla w powiecie konińskim może zakończyć się jeszcze w tym roku, a w razie potrzeby surowiec może być dowożony z oddalonej o ponad 200 km KWB Sieniawa, prognozują eksperci. Jednocześnie ZEPAK kończy budowę nowej elektrowni elektrowni gazowej w Turku na terenie dawnej elektrowni węglowej Adamów. Gotowa jest główna konstrukcja budynku, zamontowano już rurociąg wody chłodzącej, trwa montaż turbozespołu, skraplacza i kotła, a także fundamentów pod transformator rezerwowy. Blok gazowy wygrał aukcję rynku mocy 5 lat temu i pierwotnie miał rozpocząć pracę na początku 2026. Inwestycje opóźniły problemy z finansowaniem. Zgodnie z obecnym harmonogramem produkcja energii ma ruszyć w trzecim kwartale 2027. Opóźnienie oznacza dla spółki karę wynoszącą około 1 000 000 zł miesięcznie w tym roku, a w przyszłym roku ma być ona jeszcze wyższa.
4: Konin FM. Pogoda.
8: Wczoraj w pogodzie mieliśmy taki trochę podmuch jesieni. Temperatura w ciągu dnia była niższa, nawet niż plus 20 stopni, ale spokojnie do końca tygodnia już tutaj sytuacja wróci do normy. W końcu mamy sierpień. Mimo tego, że druga połowa tego miesiąca, no to jednak miesiąc wakacyjny, co powinno jasno dać nam do zrozumienia, że powinno być ciepło, a nawet gorąco. W tym tygodniu w piątek temperatura wzrośnie do 26, w pozostałe dni wahać się będzie w przedziale plus 22, plus 24. Chłodne poranki podczas weekendu. Nawet temperatura w ciągu poranka ma wynosić około plus 10 stopni.
4: Konin FM. Konin FM.
8: Konin FM, słuchacie. Dzień dobry, mówię na antenie najbardziej roztańczonego radia w regionie. Wojtek Maciejewski przed mikrofonem się melduje i zapraszam na program Popołudnie w dobrym rytmie. Jak wiecie, tych dobrych rytmów na fali 104.1 FM nie brakuje i nie będzie na pewno brakować do 18, gdy wspólnie spędzamy czas. Nie będzie brakować też na pewno fajnych, ciekawych informacji. Pierwsze drogowe już za chwilę na naszej antenie. Dzień dobry, witam. Zapraszam.

Tak jak zapowiadałem, jesteśmy już z newsami drogowymi w Koninie. Po 15 jest większy ruch i pewnie będzie robił się coraz większy w tych godzinach, im bliżej będziemy do nowego roku szkolnego. Pewnie rodzice wybierają się na zakupy, żeby kupować takie szkolne wyprawki. Gdzie większy ruch, to oczywiście w Koninie Rondo Miast Partnerskich, nowa przeprawa Kleczewska z Spółdzielców, Aleje Dworcowa, Przemysłowa, Wyszyńskiego 11 listopada. Duży ruch i utrudnienia to też oczywiście Stare Mosty, trasa warszawska, Konińska, Starówka, omijajcie światła na Zagórowskiej. Jesteśmy w Turku z informacjami, widać większy ruch na dojeździe do Turku od strony Konina, rondo Romana Dmowskiego. Ulica Łąkowa przy szpitalu, aleja Jana Pawła II, Kolska Szosa, tam teraz największy ruch. Konin FM.

0: FM. Konin FM. Reklama.
1: Dom seniora przy Chopina 16A w Koninie w budynku Belweder to miejsce, w którym każdy senior czuje się bezpiecznie i zaopiekowany. Pomoc w codziennych czynnościach, pyszne posiłki dopasowane do potrzeb, troska o higienę, a także zajęcia, które rozweseleją każdy dzień. Opiekę sprawuje wykwalifikowany, serdeczny personel. Informacje, telefon 794 904 902 i 794 205 551. Zapraszamy!
2: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
3: Motocyklowe prawo jazdy kategorii A? W szkole jazdy Turbo Rutecka szkolimy na motocyklach takich jak na egzaminie. Jako jedyni w Koninie mamy dwa profesjonalne place szkoleniowe. Wysoka zdawalność, spokojni, życzliwi instruktorzy i konkretna nauka.
4: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
5: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

0: dobrą wiadomość mam do przekazania dla uczniów i całej społeczności Szkoły Podstawowej w Sławsku. Sala gimnastyczna przeszła pracę renowacyjną i zyskała nowy, świeży wygląd. W ramach zadania wykonano renowację parkietu wraz z malowaniem linii poszczególnych boisk oraz też odnowiono ściany sali gimnastycznej. Jak informuje gmina Żgów, dzięki przeprowadzonym pracom przestrzeń stała się bardziej estetyczna, funkcjonalna i jeszcze lepiej przygotowana do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz sportowych aktywności. Cieszyć się z nowej sali na pewno będą uczniowie szkoły w Sławsku. Będą mogli oni korzystać w nowym roku szkolnym z odnowionej sali, rozwijać swoje sportowe pasje w jeszcze lepszych warunkach.
1: Konin FM. Konin FM.

0: pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Wiadomości Konin FM.
2: Wojewódzki Szpital Zespolony imienia doktora Romana Ostrzyckiego w Koninie zakończył projekt, którego celem jest usprawnienie pracy personelu, lepsza ochrona danych oraz rozwój cyfrowych usług dla pacjentów. Inwestycja została współfinansowana przez Unię Europejską. W ramach przedsięwzięcia placówka otrzymała nowoczesny sprzęt komputerowy i serwerowy oraz potrzebne licencje. Pozwoliło to unowocześnić infrastrukturę informatyczną i przygotować szpital do dalszego rozwoju systemów cyfrowych. Nowe rozwiązania wspierają codzienną pracę personelu, usprawniają procesy wewnętrzne i zwiększają bezpieczeństwo przetwarzanych informacji. Projekt objął także szkolenia pracowników. Dzięki nim personel został przygotowany do pracy w nowych środowiskach informatycznych i do maksymalnego korzystania z możliwości wdrożonych systemów. Inwestycja ma przynieść korzyści zarówno pracownikom, jak i pacjentom, między innymi dzięki sprawniejszej obsłudze, lepiej chronionym danym i rozwojowi usług cyfrowych. Ważnym elementem jest również zwiększenie odporności szpitala na cyberzagrożenia, w tym ochrona danych medycznych i infrastruktury informatycznej. 12 września o godzinie 19 w ramach Nocy Kultury Koniński Teatr Tańca zaprezentuje spektakl Tu między Gruszwicą a Kaliszem. Przedstawienie zabierze widzów w podróż po historii i tożsamości Konina, pokazując, że czasem najważniejsze miejsca znajdują się właśnie obok nas. Inspiracją do spektaklu jest historia konińskiego słupa drogowego, charakterystycznego punktu, który od lat wskazuje kierunek podróżującym, a jednocześnie przypomina, że każde miejsce ma własną opowieść. Twórcy przedstawienia podejmują temat pamięci miejsca, lokalnej tożsamości oraz kolejnych pokoleń. Spektakl stawia także pytania o nasze korzenie, kierunek, w którym zmierzamy oraz o miejsca, z którymi jesteśmy związani. Opowiada o tym, że droga nie zawsze musi oznaczać ucieczkę czy poszukiwanie czegoś nowego. Czasem właśnie miejsce, od którego chcemy się oddalić, staje się tym, do którego po latach wracamy. Przedstawienie odbędzie się 12 września. Bilety można już kupić w kasie CKIS Oskard oraz przez internet. W poniedziałek 31 sierpnia w Szkole Tańca i Akrobatyki Takt przy ulicy Spółdzielców odbędzie się bezpłatna lekcja tańca towarzyskiego, początek o godzinie 20.15. Będzie to pierwsze tego typu spotkanie w nowym sezonie 2026-27 przygotowane jako taneczne pożegnanie wakacji. Podczas zajęć uczestnicy poznają zestaw tańców i kroków, które mogą przydać się w czasie różnego rodzaju imprez. Udział jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują wcześniejsze rezerwacje za pośrednictwem

formularza internetowego. Lekcja odbędzie się pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby uczestników. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 sierpnia. Zajęcia poprowadzi Zbigniew Witkowiak, instruktor tańca towarzyskiego z ponad 30-letnim doświadczeniem. Chętni będą mogli również zapisać się na kurs, który rozpocznie się 7 września. Szkoła planuje także kolejne bezpłatne lekcje, pokazy i wydarzenia edukacyjne promujące taniec oraz jego wpływ na aktywność ruchową, umysłową, emocjonalną i społeczną.

0: 104.1.
1: W tym roku w Kleczewie zaplanowane są dożynki powiatowo-gminno-parafialne, czyli najważniejsze święto rolników w całym powiecie konińskim. W tym roku uroczystość zaplanowana jest na 12 dzień września na obiekcie Stadionu Miejskiego. Szczegółowe przygotowania do tego wydarzenia trwają, o czym poinformowali organizatorzy podczas konferencji prasowej. Główne obchody rozpoczną się o 14:00. Na Stadionie Miejskim zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Po zakończeniu nabożeństwa na płycie obiektu odbędą się oficjalne obrzędy chlebowe oraz występ części artystycznej. Obchody zachowują najcenniejsze tradycje ludowe oraz integrują lokalną społeczność. Możemy przeczytać w informacji dotyczącej tego wydarzenia. Ważnym elementem programu będą też oczywiście rozstrzygnięcia konkursów o zasięgu regionalnym. Nie zabraknie też koncertów. Między innymi ma pojawić się zespół Zbóje.
0: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskowiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
3: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u. Reklama.
4: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: FM.
1: Mimo tego, że w kalendarzu jeszcze sierpień, tak naprawdę mamy lato, bliżej nam do środka roku niż do końca, to już powoli trwają przygotowania do opracowania budżetu państwa na rok 2027 i o tym teraz przed 16 na naszej antenie w ekonomicznych informacjach. Otóż według założeń budżetu inflacja w przyszłym roku ma wynosić 2,5%, PKB ma wzrosnąć o 3,1%, wynagrodzenia w sektorze publicznym wzrost mają zanotować o 3%, podczas gdy w gospodarce narodowej prognozowany jest wzrost płac o 5,6%. Emerytury i renty te mają wzrosnąć o prawie 3,5%. Najniższa płaca minimalna ma wynosić od 1 stycznia 4950 zł. Minimalna stawka godzinowa to 32 zł 30 groszy.

0: Upały i burze są ostrzeżenia dla kilku regionów. Eksperci o zapowiadanych przez rząd zmianach w podatkach. W najbliższych dniach wzmożona aktywność lotnictwa NATO nad Polską. To ćwiczenia.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Idzie kolejna zmiana pogody. Przed nami krótkotrwałe ocieplenie i powrót upałów, a wraz z nimi gwałtownych burz. Synoptycy wydali burzowe ostrzeżenia drugiego stopnia dla większości powiatów na Dolnym Śląsku, a także dla części Wielkopolski, województwa lubuskiego oraz powiatu namysłowskiego w Opolskiem. Burzom będą towarzyszyć ulewy, spadnie nawet 40 mm deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w SMS-owych alertach ostrzega mieszkańców tych regionów przed przerwami w dostawach prądu. Grzmieci padać zacznie tam późnym wieczorem. Z kolei burzowe alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą części województw łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Tu grzmieć może od jutrzejszego poranka. Nie 120, a 130 tysięcy złotych ma wynosić nowy, drugi próg podatkowy. Taką propozycję przedstawili dziś premier Donald Tusk i minister finansów Andrzej Domański. Jak mówią, zmiana ma ulżyć klasie średniej i wprowadzić bardziej sprawiedliwy system podatkowy. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy przewidziano nową 24-procentową stawkę podatku. To korzystne zmiany dla około 3,5 miliona podatników, mówi doradczyni podatkowa z Grant Thornton Małgorzata Samborska.
2: To jest taka grupa celowana tych osób, których dochody przekraczają 120 tysięcy złotych rocznie, co w praktyce oznacza wynagrodzenie brutto prawie 12 tysięcy miesięcznie. Ci, którzy zyskują najwięcej, to są też ci, którzy procentowo najwięcej płacą. Oni jakby w tym największym stopniu są już dzisiaj obciążeni podatkiem 32-procentowym.
0: Zmiany mają zacząć obowiązywać w 2027 roku. W najbliższych dniach na polskim niebie pojawią się samoloty NATO. Wzmożona aktywność lotnictwa to efekt ćwiczeń sojuszu w ramach operacji Eastern Sentry. Jak przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, ogłoszono ją we wrześniu zeszłego roku, po tym jak nad Polskę wtargnęły rosyjskie drony. W ramach operacji część państw NATO rozmieściła na wschodniej flance dodatkowe siły i środki. Urzędy przeżywają ostatnio oblężenie. Polacy ustawiają się w długich kolejkach, by zastrzec numer PESEL. To po masowym wycieku danych z firmy przechowującej dokumentację medyczną, mówi Grzegorz Szatiło z Wydziału Spraw Obywatelskich w łódzkim magistracie.
3: Od 13 do 18 sierpnia zastrzeżeń dokonało 1012 osób.
0: Dla porównania, przez cały lipiec takich zastrzeżeń w Łodzi było nieco ponad 400. Aby rozładować kolejki, w Warszawie do jutra przedłużono do 18 godziny pracy urzędów. A PESEL można też zastrzec w aplikacji mObywatel lub przez bankowość elektroniczną. I na koniec kartka z kalendarza. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Fotografii. Nieprzypadkowo, właśnie 19 sierpnia 1839 roku francuski rząd oficjalnie wykupił i upublicznił patent na daguerotyp, pierwszą praktyczną metodę utrwalania obrazu.
1: A co w regionie?
4: Wielkopolski wojewódzki lekarz weterynarii ostrzega przed utrzymującym się zagrożeniem afrykańskim pomorem świń, czyli ASF. Wirus występuje u dzików i świń w sąsiednich powiatach oraz województwach. Ryzyko jego przeniesienia do naszych gospodarstw zwiększają obecnie prace polowe oraz okres letnio-jesienny. ASF nie jest groźny dla ludzi, chorują na niego wyłącznie świnie i dziki. Wirus jest jednak bardzo trwały. W zwłokach padłych dzików może przetrwać długo, a w suszonej kiełbasie lub słoninie zachowuje zakaźność nawet przez około 300 dni. Stanowi więc poważne zagrożenie dla hodowców i całego rolnictwa. Hodowcy powinni mieć zarejestrowane gospodarstwo i zwierzęta w bazie ARIMR. Przed chlewnią należy stosować maty ze środkiem dezynfekującym, a do pracy ze świniami używać osobnego stroju i obuwia. Konieczne jest także mycie i dezynfekowanie rąk. Do pomieszczeń powinny wchodzić tylko osoby zajmujące się zwierzętami. Świni nie wolno karmić odpadkami kuchennymi. Osoba, która znalazła padłego dzika, przez 72 godziny nie powinna wchodzić do chlewni ani zajmować się świniami. Wszyscy mieszkańcy powinni nie zostawiać żywności w lesie, nie płoszyć dzików hałasem i nie spuszczać psów w lesie ze smyczy. Przy kontakcie z dzikami należy odkażać ręce i obuwie. Padłego dzika nie wolno dotykać ani przemieszczać. Miejsce warto oznakować i zgłosić znalezisko powiatowemu lekarzowi weterynarii, np. w Koninie, lecznicy, straży miejskiej lub kołu łowieckiemu. Z pełną treścią komunikatów wydanych przez wojewódzkiego lekarza weterynarii można zapoznać się na urzędowych stronach gminy Stare Miasto oraz Żgów.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Popadało i to nawet intensywnie i mocno na terenie naszego subregionu. Czy w kolejnych godzinach takie opady cały czas mogą występować? Tak, oczywiście. Jest to możliwe zgodne z prognozami pogody. Jeśli ktoś dzisiaj na przykład planował kosić trawę, no to pewnie będzie musiał to przełożyć na przykład na jutro, bo jutro już zdecydowanie więcej słońca, zwłaszcza w drugiej części dnia. Opady również w nocy. Temperatura natomiast nie będzie zbyt wysoka w kolejnych dniach. Dzisiaj teraz na termometrze 21 stopni. Okej, w kolejnych dniach to mówię o weekendzie, bo jeszcze w piątek delikatny wzrost temperatury do 26, ale już jak to bywa w środę, wszyscy myślimy o weekendzie. Również ja, w weekend ma być chłodny z temperaturą w ciągu dnia w okolicach 20 stopni. To będziemy mieli taki sierpniowy, chyba jesienny weekend, niekoniecznie wakacyjny, upalny i gorący. Zobaczymy, może jeszcze do końca sierpnia ta pogoda się zmieni, no i pojawią się jakieś takie temperatury w okolicach jeszcze tych gorących 30, żeby na przykład ktoś tam, kto lubi, mógł spędzać czas nad Konińskimi jeziorami, czy na przykład opalać się na działkach, których w naszym subregionie jest co niemiara. 231 dzień roku, tak, 2-3-1. Taki dzień roku mamy dziś, 19 dzień sierpnia, środa. Z kwiatkiem z okazji imienin trzeba biec jak najszybciej, żeby życzenia przekazać Bolesławowi, Juliuszowi, Emilii, Julianowi, Janowi i Wiktorowi. Co jeśli chodzi o słońce? Pytacie? To już odpowiadam. Słońce pracuje, choć aktualnie go nie widać. 14 godzin 26 minut trwa dziś dzień. Zachód słońca to 20.04.

Drodzy kierowcy, Konin po godzinie 16, 19 sierpnia, to może nie jest zbyt fajne i przyjemne miejsce do podróżowania, ale no cóż, trzeba sobie jakoś radzić. Czemu to nie jest fajne miejsce do podróżowania? Bo mamy miejsca, gdzie pracują drogowcy, mamy miejsca, które się korkują. Drogowcy pracują na Przemysłowej, pracują też na trasie warszawskiej. Korkuje się nowa przeprawa w stronę Nowego Konina, no i korkuje się też skrzyżowanie ulic, ale jest Spółdzielców Kleczewska. Większy ruch też na światłach Przemysłowa, Paderewskiego i ulica Wyzwolenia. Konińska, Starówka, Światła, Świętojańska, Europejska, tam też musicie liczyć się z utrudnieniami. Bez utrudnień dojedziemy do Koła, ale w samym Kole liczcie się z problemami na obwodnicy w ciągu Krajowej 92. Problemy to też ulica Włocławska przy przejeździe kolejowym oraz większy ruch spotkamy też w Kole na Alei Jana Pawła II. Na szerokiej, bezpiecznej drogi, kierowcy, tego życzymy po godzinie 16. Bonnie M i Zalia. Jeszcze na pewno w tej godzinie. Powiem więcej. Bonnie M już teraz, Zalia za chwilę.

0: dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
1: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
2: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu. Reklama.

niezapomniane przeboje Roya Orbisona, zmiksowane tym razem na naszej antenie. 22 minuty po godzinie 16, niemiłe zapachy w Turku, teraz o tym na naszej antenie, bowiem miejska oczyszczalnia ścieków w tym mieście musi przejść szczegółowy przegląd ekologiczny. Tak zdecydował starosta turecki po kolejnych skargach mieszkańców i kontrolach, które potwierdziły problem z uciążliwym zapachem. No i tak przeprowadzono badania, które jasno dowodziły tego, że zgodnie ze zgłoszeniami, licznymi zgłoszeniami mieszkańców miasta Turek i sąsiednich miejscowości jest nieprzyjemny zapach. Zapach przypominający momentami siarko wodór. Dotyczy on zwłaszcza okolic, ten problem, ulicy Granicznej, Jana Pawła II, Kolskiej Szosy oraz Szadowa Pańskiego, Szadowa Księżego i Korytkowa. Badania zostały przeprowadzone. Kluczowe są jednak ustalenia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Problem dotyczy komory tlenowej stabilizacji osadów numer 3. Decyzja jeszcze nie zapadła co do modernizacji oczyszczalni ścieków. Wyniki przeglądu mają dać odpowiedź, jakie konkretne działania naprawcze powinny zostać podjęte, żeby tego problemu z nieprzyjemnym zapachem w okolicach i w samym Turku nie było. Next.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Dom Kultury Oskard w Koninie we wrześniu zamieni się w wielką galerię. Wszystko za sprawą czwartej edycji. Nie powtarzam.

0: standardu, dzięki czemu wystawa zyska niecodzienną formę. Niepowtarzalny targ sztuki będzie też okazją do bezpośrednich spotkań z twórcami. Odwiedzający będą mogli porozmawiać z autorami prac, zapytać o technikę ich wykonania, znaczenie dzieła czy inspiracje. Targi są również miejscem nawiązania kontaktów między samymi artystami. Wielkopolskie kolejki wąskotorowe otrzymają ponad 1,5 miliona złotych. Sejmik naszego województwa przyznał wsparcie 5 samorządom. Pieniądze przeznaczone zostaną na torowisko i parowóz Średzkiej Kolei Powiatowej, Gnieźnieńską Kolej Wąskotorową, na Wyżyską Kolejkę, na wąskotorówkę w gminie Śmigiel i na Kaliską Kolej Dojazdową. Dotacje są przyznawane od 2021 roku na wnioski samorządów. Na przykład Śmigielska kolejka ma 126 lat. Na trasie Stare Bojanowo, Śmigiel, Nowa Wieś jeżdżą pociągi turystyczne na zamówienie, a 6 września w godzinach 11-18 odbędą się tam przejazdy, animacje, gastronomia oraz pamiątki. Tymczasem Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad wsparciem z funduszu kolejowego. Dopłaty za pociągokilometr mają obejmować przewozy pasażerskie, dostęp do infrastruktury i utrzymanie torów. Warunkiem będą regularne przewozy, bezpieczeństwo i co najmniej 3 lata udokumentowanej działalności. Te środki nie obejmą jednak budowy nowych linii. W Polsce działają 24 kolejki wąskotorowe o długości 423 km. Obok wsparcia ze strony samorządu wielkopolskiego byłaby to kolejna forma pomocy w utrzymaniu takich turystycznych atrakcji w naszym województwie. Zachęcamy do przejażdżek Kaliską kolejką, której stacja znajduje się parę kilometrów za Orychwałem. Hodowcy bydła mięsnego mają czas do 30 listopada na złożenie wniosku o refundację części kosztów zakupu czystorasowych buchajów ras mięsnych. O możliwości uzyskania wsparcia przypomina Koninianom Wielkopolska Izba Rolnicza. Pomoc jest skierowana do producentów rolnych z nadanym numerem identyfikacyjnym, którzy są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami zgodnie z unijnymi przepisami. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest zakup w roku składania wniosku albo w roku poprzednim, co najmniej jednego czystorasowego buchaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy. Zwierzę musi mieć wystawione świadectwo zootechniczne. Wysokość wsparcia wynosi 5000 zł za każdego zakupionego buchaja. Liczba zwierząt objętych refundacją nie może jednak przekroczyć ilorazu średniej liczby krów w gospodarstwie i liczby 15. Średnia liczba krów jest wyliczana na podstawie liczby zwierząt posiadanych w ostatnim dniu każdego miesiąca poprzedniego roku, a dane pochodzą z komputerowej bazy identyfikacji i rejestracji zwierząt. Za krowę uznaje się samicę bydła, która ma co najmniej 24 miesiące. Wnioski należy kierować do Biura Powiatowego ARIMR.
1: Konin FM.
2: Konin.

często w różnych rankingach, jeśli tak to można odważnie nazwać, pojawiają się najpopularniejsze imiona męskie, żeńskie w naszym kraju, w naszym regionie. Trafiłem do bardzo ciekawego miejsca w czeluściach internetu, jak ja to omawiam, i znalazłem informacje o tym, jakie są najpopularniejsze nazwy ulic, bo to też ciekawe. No i co najciekawsze, jeśli chodzi o całą Polskę, to najwięcej w naszym kraju jest ulic, które nazywają się Leśna. Jest ich ponad 3,5 tysiąca. Prawie 3,5 tysiąca to ulica Polna, prawie 3 tysiące podium zamyka ulica Słoneczna. Kolejne ulice to takie standardowe nazwy typu Ogrodowa, Brzozowa, Kościelna, Cicha, Parkowa. A jeśli chodzi o nazwy ulic związane z osobami, czy to z politykami, czy z osobami związanymi z historią naszą, naszego kraju, czy też jeśli nie politycy, to może pisarze, no to dopiero na 47. miejscu znalazł się Adam Mickiewicz. Ten autor jest nazwany, ulicę imieniem Adama Mickiewicza, w 684 miejscach w naszym kraju. Pozdrawiam wszystkich, którzy mieszkają na tych popularnych ulicach, no ale cóż, trzeba też pozdrowić tych, którzy na przykład mieszkają na jakiejś rzadko spotykanej ulicy.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskubiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.

Zbliżamy się do 17. Kolejna informacja, którą mam do przekazania, to informacja dotycząca najbliższej niedzieli. Tych wszystkich, którzy planują w niedzielę podróż linią numer 51, która to kursuje do Rumina. Bowiem w ten dzień w Ruminie zaplanowane jest wydarzenie plenerowe. W związku też z tym wybrane kursy zostaną skierowane do przystanku zastępczego przy Stawie Rybnym. No i tak, kursy, które do Rumina przyjeżdżają po 13, 15, 17 i 19 będą w tym czasie nie obsługiwać przystanków Rumin Skrzyżowanie w kierunku Rumina oraz samego przystanku Rumin. Kursy te, które przyjadą i wyjeżdżają też w tych samych godzinach. Tutaj prosimy wszystkich pasażerów o to, aby korzystali z przystanku zastępczego, który ma zostać zlokalizowany przy Stawie Rybnym. Mowa o najbliższej niedzieli i mowa o Ruminie. CC Catch, już teraz ten zespół, ta formacja, więc wiemy, że na pewno dziać będzie się dużo muzycznie.

0: Tunin FM.
1: Rząd szykuje podatkowe zmiany i nową stawkę pośrednią. Kolejni ranni w wypadku na Węgrzech wracają do Polski. Sztab kryzysowy w Wałbrzychu, chodzi o Pumę.
0: Wiadomości Tunin FM.
1: Miriam Lipińska. Na podniesienie kwoty wolnej od podatku nie ma szans. Będą natomiast zmiany w podatkach. Premier Donald Tusk zapowiedział podniesienie drugiego progu podatkowego z obecnych 120 do 130 tysięcy złotych. Do tego ma być nowa, pośrednia stawka, 24%. Dla zarabiających rocznie od 130 do 150 tysięcy złotych. 32% podatek zapłacą dopiero ci, którzy zarabiają ponad 150 tysięcy złotych. Ale budżet państwa na tych zmianach nie straci, bo lukę zapełni wyższy podatek dla najbogatszych Polaków i wyższy CIT dla wielkich korporacji.
2: Mówiąc krótko, chcemy, aby to największe, najbogatsze, osiągające najwyższe przychody firmy i koncerny oraz płatnicy ryczałtowi, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych, żeby to oni przyjęli na siebie przynajmniej część sfinansowania tego projektu.
1: Mówi premier, zaznaczając, że jeśli prezydent ustawy o zmianach nie zawetuje, to wejdą one w życie od przyszłego roku. Kolejni ranni w wypadku autokaru na Węgrzech wracają do kraju. W sumie do rzeszowskich szpitali trafi dziś 12 osób. W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5 osób. 2 mają wrócić do kraju w piątek, 3 kolejne mają na razie pozostać na Węgrzech.
3: Jeżeli tylko będą wskazania lekarzy, że stan zdrowia na tyle się poprawia, że możemy naszych mieszkańców przewieźć do Polski, to takie transporty kolejne będą organizowane.
1: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Wydany Polsce przez Wielką Brytanię youtuber Stu usłyszał dziś zarzuty. Stewart K. będzie odpowiadać za rozpijanie nieletnich i czyny o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Nie przyznał się do winy i nie chciał składać wyjaśnień. Jutro sąd zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
4: Konieczne jest przeprowadzenie dalszych czynności, m.in. badań sądowo-psychiatrycznych, jak i seksuologicznych podejrzanego w związku m.in. z tymi czynami, które są zarzucane.
1: YouTuberowi grozi nawet do 15 lat więzienia. Puma widziana w dolnośląskich lasach spędza sen z powiek mieszkańcom i lokalnym władzom po tym, jak informacje o drapieżniku na podstawie zdjęcia z fotopułapki potwierdzili leśnicy. W starostwie powiatowym w Wałbrzychu odbyło się dziś posiedzenie sztabu kryzysowego. Na razie w teren ruszyły patrole policji. Leśnicy apelują o czujność, ale nie zamierzają wprowadzać zakazu wstępu do lasów. Papusza, Stilon i Jancarz, tak mogą nazywać się pociągi PKP Intercity, które od grudnia będą kursowały z Gorzowa do Poznania. Zaproponowane nazwy mają promować Gorzów, mówi Krzysztof Matusiak.
5: Czyli Papusza, podkreślać wielokulturowość tego miasta i dorobek kulturalny. Nazwa Stilon ma pokazywać dorobek historyczny przemysłu tutaj działającego w Gorzowie, ale również ten aspekt sportowy. Natomiast nazwa Edward Jancarz również tą kwestię sportową i ten taki troszeczkę bliższy naszym czasom życie Gorzowa.
1: Teraz 5 par połączeń, które kursują z Gorzowa do Poznania, mają nazwy związane z Wielkopolską. Wielkopolanin, Poznania, Goplana, Cybina i Bogdanka.
0: A co w regionie?
6: Urzędnicy z Konina nie będą uwzględniać małżeństw tej samej płci zawartych poza granicami Polski, twierdzą działacze partii Razem.
7: Mimo tego, że w Polsce nie mamy ustawy, która bezpośrednio pozwala na zawarcie związku między osobami tej samej płci, zgodnie z hierarchią prawa musimy uszanować wyrok Trybunału Międzynarodowego. Jako partia Razem popieramy wyrok TSUE. Od kiedy wyrok ten został upubliczniony, zaczęliśmy pytać. Wysłaliśmy pytania do urzędów miejskich ogromnej ilości miast w Polsce na temat tego, czy będą tych transkrypcji dokonywać. Spotkaliśmy się z bardzo różnymi odpowiedziami. Wiele z nich było negatywnych, były odpowiedzi pozytywne, a spotkaliśmy się nawet z odsyłaniem obywateli do innych miast. W ostatnich tygodniach zadaliśmy to pytanie również do Urzędu Miasta Konina. Spotkaliśmy się z odpowiedzią negatywną, powołującą się na ustawę z roku 2014. Mimo tego, że miastem Konin rządzi obóz demokratyczny, deklarujący poparcie dla osób LGBT, miasto i tak ucieka się do argumentacji niezgodnej z hierarchią prawa, byle by nie doprowadzić do równości małżeńskiej.
6: Mówił Kacper Tęgos, lider partii Razem w Koninie.
0: Konin FM. Pogoda.
8: Za oknami aktualnie bez opadów, ale tak jak informowałem, niewykluczone, że w kolejnych godzinach takie opady będą występować. Nawet pojawia się możliwość wystąpienia w nocy jakichś burz, które mogą przynieść bardziej intensywne opady. W nocy będzie padać, tak jak mówiłem, te opady. To tak naprawdę nawet możliwość wystąpienia podczas jutrzejszego poranku. Później już zdecydowanie więcej słońca i na termin termometrze nawet plus 24 stopnie. Do piątku, tak w okolicach 25 będziemy mieli temperaturę. Weekend, no i początek następnego tygodnia sierpnia, niestety chłodniejszy. Rano nawet widzę w prognozach pogody w niedzielę tylko plus 9 stopni.
0: Konin FM.
8: I to taką temperaturę widać dla Konina i dla regionu wschodniej Wielkopolski. Zimno, zimno, coś nam się zrobiło. Czy rozgrzeją nas kolejne informacje, które mam do przekazania? Już informuję o nich najpierw przysłowie. Jeżeli w sierpniu gorąco będzie, to zima w śniegi długo zasiędzie. Sierpień był gorący, teraz jest, jak i widać za oknami. No to ciekawe, jak to będzie z tymi śniegami podczas zimy. Nietypowe święta dzisiaj, Światowy Dzień Fotografii. Każdy z nas chyba uwielbia robić zdjęcia, zwłaszcza w czasach, gdy, mówiąc sobie szczerze, aparat fotograficzny ma każdy z nas w telefonie, który kiedyś służył tylko do dzwonienia. Poza tym też mamy dzisiaj Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Za chwilę zobaczymy, co na drogach.

Tak jak chwilę wcześniej zapowiadałem, już kierowcy, informacje dla was na naszej antenie. To już jesteśmy, spoglądamy i informujemy, gdzie trzeba uważać. Poznańska między rondami Paderewskiego przy dojeździe do ronda z ulicą Kleczewską. Trasa warszawska przy stacji paliw to już Konińska Starówka, na której też trzeba liczyć się z problemami na światłach Świętojańska Europejska. Kierowcy, pamiętajcie o robotach drogowych na trasie w stronę Kazimierza Biskupiego, miejscowość Władimirów, ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Jeszcze jedna informacja, tym razem z Turku, bowiem od dziś ruszają prace na Alei Piłsudskiego. Remont obejmie około 375 metrów nawierzchni oraz wymianę krawężników, dlatego w centrum miasta trzeba liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Prace mają potrwać do 8 października. Szerokiej, bezpiecznej drogi.

0: w swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
1: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zapraszam na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
2: W niedziele handlowe również.
3: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
4: A czemu się ubierasz?
3: Bo zjemy go w restauracji Hotelu Niagara.
4: A dzieci?
3: Dzieci też zjedzą w Hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
4: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
3: I duży parking.
4: To idealne miejsce.
3: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
5: Prawo jazdy kategorii B? Zacznij u nas, w Szkole Jazdy Turbo Rutecka, pierwszej i najstarszej szkole jazdy w Koninie. Wysoka zdawalność, profesjonalni i życzliwi instruktorzy, spokojna atmosfera oraz dwa profesjonalne place szkoleniowe. Nauka bez stresu, ale konkretnie i skutecznie.
6: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47, telefon 500 076 890.
7: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

W Koninie nie będzie podwyżki opłat za strefę płatnego parkowania, mimo tego, że to było zapowiadane. Taki był pomysł, jednak podwyżki nie będzie. Władze miasta ostatecznie się z tego wycofały. Na pewno pomogły w tej decyzji głosy sprzeciwu ze strony radnych. W ubiegłym roku już podjęta została uchwała Rady Miasta w sprawie rozszerzenia strefy płatnego parkowania. Zgodnie z tymi zmianami ta strefa miała zostać powiększona od 1 września bieżącego roku, jednak już wiemy, że ta data będzie przesunięta. Wiele na to wskazuje, że nowe miejsca płatne w Koninie będą od 1 kwietnia 2027 roku. Pojawiała się też propozycja opłat, wzrostu kosztów opłat za parkowanie. Z tego jednak władze miasta wycofują się i tej podwyżki na razie nie będzie. Co będzie na pewno, to już teraz formacja September, oczywiście na antenie Konin FM.

0: Poranek Kronin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Kronin FM.
2: Koła gospodyń wiejskich mogą nadal ubiegać się o tegoroczne dofinansowanie z ARiMR. Agencja zwiększyła pulę pieniędzy o 25 milionów złotych. Łączny budżet programu wynosi obecnie 165 milionów. Wnioski można składać do 30 września za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Trzeba jednak pamiętać, że nabór może zakończyć się wcześniej, jeśli wyczerpane zostaną dostępne środki. Program cieszy się dużym zainteresowaniem. Dotychczas wsparcie otrzymało około 16 tysięcy KGW. A łącznie wypłacona kwota to blisko 133 miliony złotych. Wysokość dotacji zależy od liczby członków koła. Takie liczące do 30 osób mogą dostać 8 tysięcy złotych. Koła mające od 31 do 65 członków otrzymają 9 tysięcy, a te skupiające ponad 75 osób 10 tysięcy złotych, wyjaśnia Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji w Koninie. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na działalność społeczno-edukacyjną i kulturalną, na inicjatywy wspierające rozwój obszarów wiejskich oraz na działania związane z zachowaniem lokalnych tradycji. Koła zainteresowane pomocą powinny złożyć dokumenty jak najszybciej, ponieważ mimo terminu do końca września pieniądze mogą skończyć się wcześniej. Studenci rozpoczynający za nieco ponad miesiąc nowy rok akademicki muszą przygotować się na wyższe koszty wynajmu mieszkań. Z najnowszych raportów wynika, że ceny wzrosły w 15 z 17 największych miast akademickich w Polsce. Średnia podwyżka wynosi 3% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Największy wzrost odnotowano w Łodzi i Poznaniu, po 5%. To szczególnie ważna informacja dla młodych mieszkańców Konina, którzy na studia najczęściej wybierają się właśnie do Poznania. Poznań jest czwartym największym ośrodkiem studenckim w kraju. W Warszawie najem podrożał o 0,8%, a we Wrocławiu ceny zmieniły się minimalnie. Wzrosły tylko o 0,4%. Wyjątkiem jest Kraków, gdzie wynajem jest o 1,3% tańszy niż przed rokiem. Jednocześnie liczba studentów w Polsce ponownie przekroczyła 1 300 000. Tak wielu żaków nie było od 9 lat. Dlatego przed początkiem roku akademickiego można spodziewać się dużego zainteresowania mieszkaniami. Jest jednak dobra wiadomość dla najemców. Liczba ofert wynajmu jest obecnie prawie o 10% większa niż rok temu. Może to zwiększyć możliwości negocjowania stawek. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole zaprasza mieszkańców miasta do korzystania z bezpłatnych mobilnych usług realizowanych w miejscu zamieszkania. Oferta jest skierowana do osób, które ukończyły 60 lat oraz są niepełnosprawne, w tym do dzieci posiadających aktualne orzeczenie. W ramach projektu mieszkańcy koła mogą skorzystać z usług mobilnego fryzjera oraz mobilnych usług podologicznych. Oznacza to, że specjalista przyjeżdża bezpośrednio do domu uczestnika. Usługi są całkowicie bezpłatne, liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie określonych kryteriów udziału. Zainteresowani mieszkańcy koła powinni więc zgłaszać się możliwie szybko. Projekt realizowany jest w ramach grantu Wsparcie Zmiany Społecznej w Wielkopolsce Wschodniej dofinansowanego przez Unię z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski. Beneficjentem tego dofinansowania jest Gmina Miejska Koło, natomiast za realizację przedsięwzięcia odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole. Mobilne usługi mają ułatwić dostęp do podstawowej pielęgnacji osobom starszym oraz osobom z niepełnosprawnościami, które mogą mieć trudności z dotarciem do stacjonarnych punktów usługowych.

formacja F's of Base, Always Have, Always Will na naszej antenie, na antenie Konin FM. Teraz czas na informację, niestety, która utrudni działalność taką normalną, standardową mieszkańcom gminy Ślesin, a dokładniej mieszkańcom miejscowości w tej gminie, Honoratka i Władysławowo. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Koninie wykryła w wodzie bakterii grupy coli. W związku też z tym mieszkańcy Honoratki i Władysławowa na terenie gminy Ślesin są bez wody zdatnej do picia. Wszystko zgodnie z komunikatem sanepidu. Woda, jeśli chodzi o jakość, jest tutaj odbiegająca od wymagań mikrobiologicznych w zakresie bakterii grupy coli. Zakaz używania wody dotyczy wszystkich osób i obowiązuje do czasu wydania odrębnego komunikatu. Jak informuje sanepid, dostawca wody, tutaj to jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Ślesinie, prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody, wody zgodnej z wymaganiami. No i wtedy miejmy nadzieję, że już problemy, o których mówiłem, nie będą obowiązywać.

0: już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
1: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
4: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

prognozie pogody o godzinie 17 informowałem, że mogą wystąpić burze na terenie naszego subregionu i mamy już oficjalne ostrzeżenie o burzach drugiego stopnia, które mogą w naszym regionie pojawić się od 23 dziś do 8 jutro rano. W trakcie burz prognozowane są porywy wiatru nawet do 90 km na godzinę, opady deszczu do 40 mm. Może być niebezpiecznie. To bezpiecznie. Zapraszam na moje spotkanie jutro z Wami o godzinie 15. Program Popołudnie w dobrym rytmie. To już będzie czwartkowe wydanie tego programu. Zapraszam. Będę na pewno już tego spotkania z Wami. Nie mogę się doczekać. Za dzisiejsze 3 godziny dzięki. Wojtek Maciejewski. Bye, bye.

0: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
1: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

0: Konin FM.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nick Kyrgios został tymczasowo zawieszony za pozytywny wynik testu na obecność kokainy podczas turnieju ATP na Majorce, poinformowała Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. A 31-letni Australijczyk potwierdził informację na Instagramie i napisał: popełniłem ogromny błąd i biorę za to pełną odpowiedzialność. Zawieszenie obowiązuje od 4 sierpnia. Kyrgios to finalista wielkosztamowego Wimbledonu sprzed 4 lat. Drogi AS Monaco i Paula Pogby się rozchodzą. Piłkarski mistrz świata z Rosji opuszcza klub z księstwa. 33-letni Pogba trafił do Monako zaledwie przed rokiem po ponad 2-letnim zawieszeniu za obalenie testu antydopingowego. Pogba w poprzednim sezonie w barwach tego klubu rozegrał tylko 6 meczów i zaledwie raz wybiegł na boisko w wyjściowym składzie. Pogba od 2013 roku rozegrał w reprezentacji Francji 91 meczów i zdobył 11 bramek. Wielka mistrzyni znów zagra w Nowym Jorku. Organizatorzy US Open przyznali dziką kartę legendzie tenisa Venus Williams. 7-krotna triumfatorka rozgrywek wielkosztemowych może wziąć udział w turnieju singlistek. Decyzja organizatorów zawodów w Nowym Jorku tym razem spotkała się jednak z krytyką ekspertów, o czym więcej Błażej Kulesza.
2: To, co cieszy kibiców tenisa, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, jednocześnie martwi ekspertów, bo 46-letnia Venus Williams to cień dawnej tenisowej legendy, a forma prezentowana przez Amerykankę jest daleka od ideału.
3: Cały czas jest w turze, ale no przegrywa mecz za meczem. No.
2: Mówi Maciej Łosiak, redaktor naczelny Tenis Magazynu.
3: No spójrzmy prawdzie w oczy, to już nie jest przerywane zwycięstwo porażką, tylko to jest seria porażek, także pewnych rzeczy się nie przeskoczy, biologia jest nieubłagana.
2: To jednak jej organizatorzy US Open jako dwukrotnej triumfatorce turnieju wręczyli dziką kartę. Venus wygrała w ostatnich 4 latach zaledwie 4 mecze singlowe, żadnego w tym sezonie i raczej w kategorii sensacji trzeba byłoby traktować, jeżeli tegoroczny trend odwróciłby się akurat w Nowym Jorku.
1: A mówił o tym Błażej Kulesza.

0: Pogoda.
1: Jutro temperatura podobna, od 19 stopni na wybrzeżu, przez około 24 stopnie w centrum, do 31 na południu. Zachmurzenie jednak będzie duże, z większymi przejaśnieniami, do tego przelotne opady deszczu, a burze prognozowane są na południowym zachodzie, na południu, w centrum i na wschodzie.

0: Konin FM. Reklama.
1: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały zagaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Reklama. Konin FM.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Cincinnati. Polka pokonała w dwóch setach 6-3, 6-3 Dion Paris. O półfinał Świątek zagra ze zwycięszczynią meczu Diany Schneider z Jeleną Rybakiną. Jeden z największych talentów niemieckiej piłki, Jamal Musiala, ma zaburzenia neurologiczne. Zawodnik Bayernu Monachium poinformował, że one były przyczyną tego, że podczas meczów towarzyskich bawarskiego klubu zasłabł dwa razy w ciągu 4 dni. Zaburzenie określił jednak jako, tu cytat, przejściowe, krótkie, ale łatwe do wydaczenia. 23-letni pomocnik upadł 6 minut po wejściu na murawę z ławki rezerwowych w wygranym 4-2 towarzyskim meczu Bayernu z Heidenheim i wymagał pomocy medycznej, zanim został zniesiony z boiska. Wcześniej zdarzyło się to podczas sobotniego meczu z RB Lipsk. Trwa bój o 7 miejsc w piłkarskiej Lidze Mistrzów, a 14 zespołów wciąż pozostało w walce o fazę ligową tych rozgrywek. Pierwsze 3 spotkania niczego nie rozstrzygnęły, bo zakończyły się remisami. Polskich zespołów w eliminacjach do Champions League już nie ma, ale wciąż toczy się walka o jak najwyższy ranking UEFA. Błażej Kulesz.
7: Bezbramkowo zakończyło się spotkanie Lewskiego Sofia z AEK Ateny. Aż 4 gole padły za to w Zagrzebiu. Tam Dinamo 2-2 zremisowało z Wikingiem Stavanger. Z kolei w najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu w Stambule Fenerbahce pogromca Górnika Zabrze w drugiej rundzie zremisowało u siebie z Olimpikiem Lyon 1-1. Te starcia miały duże znaczenie w rankingu UEFA i wyścigu Polski o czołową dziesiątkę. Ta bowiem ma premiowane bezpośrednim awansem miejsce do Ligi Mistrzów. Na razie Polska zajmuje 10 miejsce. Dziś kolejne 4 spotkania, a wśród nich m.in. Sabah Baku, w którym występuje Tymoteusz Puchacz, zagra w Bukareszcie z izraelskim Hapoelem Berszewa. Z kolei Celje, którego piłkarzem jest Łukasz Bejger, zagra na wyjeździe ze Slovanem Bratysława.
6: A mówił o tym Błażej Kulesza.

0: Konin FM.
1: Pogoda.
2: Jutro zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, ale też z przelotnymi opadami deszczu, burze możliwe na południowym zachodzie, na południu, w centrum i na wschodzie. A na termometrach spore różnice, bo do 19 stopni na wybrzeżu, w centrum do 24, ale na południu wciąż do 31.
0: Konin FM.
1: Konin FM.

Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.